Uznałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś: kocham.

0: Plus. Jest wielki postęp w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce. Za chwilę jasna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa. Na polecenie prokuratury europejskiej poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Na koniec opowiemy o niezwykłym projekcie Piękno mimo wszystko. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ważna deklaracja z Waszyngtonu. Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona, a jej powstanie nazywa historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił też rolę Karola Nawrockiego, któremu przypisał zasługi w prowadzonych rozmowach. I z tym tematem już teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
0: Najnowsze informacje płynące zza oceanu to ważne deklaracje w kontekście eskalacji działań Rosji, przed którymi ostrzegał wczoraj premier w specjalnym wystąpieniu w Sejmie. Wojciech Król zatrzymany w Warszawie przez CBA. Informację przekazał minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. Przypomnijmy, stało się to po wcześniejszej decyzji Sejmu, który zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła, a wnioskowała o to prokuratura europejska. Prowadzi ona śledztwo w sprawie podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Późnym wieczorem Król miał zostać przewieziony do Katowic. Jego przesłuchanie zaplanowano na dziś. Trwa wielkie sprzątanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce. Z nielegalnego składowiska w Rogowcu koło Bełchatowa wywieziono do tej pory 1,5 tysiąca ton niebezpiecznych odpadów. Kolejne pojemniki znikają, ale nie znikają uciążliwości związane z życiem w sąsiedztwie składowiska.
2: Podejrzewam, że tam połowa to wylewa się w grunt. Czuć, dzisiaj akurat taki wiatr południowy, to śmierdzi, bardzo śmierdzi. Nie można w ogóle chodzić po podwórku. Szczypanie w oczach.
3: W ustach taki metaliczny
2: posmak. Tak, tak.
3: Ci, co wywożą, to w skafandrach. To znaczy, że chyba coś tam jest szkodliwe, a my tu mieszkamy. Ile? 200 metrów?
4: No wywożą, no ale...
5: No wiadomo, nie od razu.
4: Kraków zbudowali. No jak to ma trwać? 15 lat? No na pewno nie dożyje.
0: Na miejscu był Rafał Różycki. Na razie znaleziono pieniądze na usunięcie 4000 ton toksyn, co i tak jest kroplą w morzu potrzeb. Łącznie w Rogowcu może zalegać nawet 50 tysięcy ton chemikaliów. Deklaracji udziału w lekcjach religii nie trzeba składać co roku. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zwraca uwagę, że wiele szkół w Polsce wymaga takiego oświadczenia, a nawet zakłada, że chętnych nie będzie. To niezgodne z prawem, podkreśla Tomasz Sypniewski, katecheta, rzecznik stowarzyszenia.
6: Do stowarzyszenia dociera wiele takich sygnałów. Nawet doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że w jednej ze szkół podstawowych w Polsce nie została zorganizowana lekcja religii dla klasy ósmej, ponieważ wicedyrektor z góry założył, że ta klasa nie będzie miała lekcji religii, bo podobno wszyscy zrezygnowali, a nigdzie nie ma takiego dokumentu.
0: Sypniewski zauważa, że deklaracja udziału w religii składa się raz na całą edukację w danej placówce.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Miały na nowo poczuć się sobą, pokazać, że rak nie odebrał im kobiecości. Od maja do września brały udział w warsztatach, zabiegach, ale i badaniach. To w ramach projektu Piękno mimo wszystko, które organizuje Dorota Rybarczyk.
8: Dziewczyny wychodzą z roli pacjentki i wracają do roli kobiety. I tak właściwie można by było pięknie podsumować wszystkie te działania nasze. To, czym ja jestem poruszona w całej tej akcji, to przede wszystkim to, że ja je widzę uśmiechnięte.
0: Bohaterkami tegorocznej odsłony były torunianki Joanna Gackowska oraz Ewa Bujak.
9: Pierwszy raz po chorobie znalazłam się właśnie z powrotem w salonie kosmetycznym i poczułam, jak mi tego brakowało. Przez chorobę byłam taka ciemna i szara, a teraz widać właśnie to światło.
10: Przeszłyśmy bardzo dużo różnych zabiegów, od zabiegów fantastycznych, upiększających, po takie zabiegi medyczne, tak? Bo ja jestem tą osobą, która odzyskała czucie w miejscu, w którym miałam robiony przeszczep skóry.
0: Finał akcji wraz z premierą filmu dokumentalnego o całej metamorfozie 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: I oto piątek przed nami, choć na razie poranek. Dzień dobry.
12: Witamy. Do 9 zapraszamy Kasia Kozimor,
11: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
5: będzie dzień.

0: Tak, tak, to były Szuwary w Radio Plus, 13 minut po godzinie 6.
1: A teraz składamy życzenia. Imieniny obchodzą Adrian, Ariadna, Baltazar, Irena, Józef, Metody, Ryszarda, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego najlepszego.
0: Zimna Zofia?
1: No zimna trochę może być dzisiaj, chociaż jeszcze nie tak jak w kolejnych dniach, bo to się ochłodzi za chwilę.
0: Dobrze, nie narzekamy. Coś ciepłego pod szyję i lecimy do przodu.
1: Kasia mówi, dzisiaj nie ma wybitnie znanych nazwisk, a ja znalazłem jedną osobę,
0: proszę,
1: która
0: bardzo
1: urodziła się tego dnia. Ronaldo, brazylijski piłkarz.
0: Co ty powiesz?
1: To był kozak, znaczy Brazylijczyk.
0: Przeoczyłam, no.
1: 13 minut po godzinie 6.
0: Czas na Ewangelię w Radio Plus.
2: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
3: Maryja i Józef są zakłopotani, ponieważ po przejściu pewnego odcinka z Jerozolimy do Nazaretu orientują się, że nie ma wśród nich Jezusa. Gdzie go szukają? W miejscu, które do niego należy, w świątyni. Bardzo często jest tak, że i my też gubimy na drogach naszego życia Jezusa. Nie wiemy, jak go znaleźć, nawet nie wiemy, gdzie go szukać. Może warto zacząć od rzeczy oczywistej. Poszukać go w świątyni, w cichości tego świętego miejsca. Idźmy zatem za intuicją Maryi i Józefa. Idźmy do świątyni i tam poszukajmy dzisiaj Jezusa.
4: Reklama. Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie 2, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Reklama.

0: Joto na antenie Radia Plus.
1: Gdzie Joto?
0: No najpierw Yo, Bring on the Sun, a za chwilę Yo, Can't Hurry Love. Dwie piosenki z Yo mamy.
1: No dobrze, czas wyłożyć karty na stół.
0: Hmm?
1: Taka informacja, nasz siatkarz Artur Szalpuk od lat podobno należy do takich wielkich graczy, znaczy nie graczy, to źle powiedziałem. On zbiera karty do Pokemona. Ma 100 i się nie śmiesz, bo ma takie po prostu czarne kruki. Ja się nie znam na tych kartach.
0: No to 100 tylko ma, to słaby zbiór.
1: Ale jedną to ma taką cenną, że podobno kwoty nie będzie podawał. No i taki mówi, że każdy musi mieć jakieś hobby. Nie tylko siatkówką się żyje, ale również inne rzeczy też się ma. Ponad 1000 egzemplarzy ma. Przepraszam bardzo, zaniżyłam wartość.
0: No to właśnie, to już lepiej. Ale
1: już
0: rzeczywiście
1: podobno ma... nie ma gdzie trzymać.
0: No albo musi nowy dokupić. Ale ja boję się o jedną rzecz, jak on zacznie tych Pokemonów szukać, bo to też są, jest takie hobby,
1: tak,
0: że ludzie w telefonach tam gdzieś szukają. Na boisku siatkarskim to nie wiem, co będzie.
1: No dobrze, trzymamy kciuki za naszych siatkarzy nieustająco i całkowicie.
0: Jutro grają,
1: o
0: 15:00.
1: To dzisiaj można trochę popuścić i poluzować. No to dobra, Phil Collins teraz, You Can't Hurry Love na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7, 27 nawet. A jak ktoś ma jakąś lekcję jakąś w domu, to w weekend można odświeżyć, znaczy odkurzyć.

0: na przykład, no lubię czasem do teatru pójść, ale przez lata mi się tyle programów teatralnych zgromadziło.
1: O, proszę,
0: tak się zastanawiam,
1: no,
0: jaką ja mogę mieć kolekcję.
1: Ja to kiedyś zbierałam takie, jak podróżowało się gdzieś tam, to się dostawało właśnie takie przewodniki małe, coś tam i to też zbierałam. I potem sobie pamiętałam, gdzie byłam i co jadłam.
0: O tak, to fajne wspomnienia. Fajna. Za minutę w pół do siódmej.
1: Bilety nawet lotnicze kiedyś zbieram, ale też przestałam, bez sensu. Dobrze, to lecimy dalej, prognoza pogody.
0: Ja miałem kolejowe, ale wiesz, to takie kartoniki kwadratowe.
1: A,
0: kiedyś, w dawnych czasach.
1: Szare, beżowe takie, no. Było.
0: Przedziurawiało
1: brązowe,
0: się je.
1: No, niech będzie. Czas na wiadomości, prognoza pogody. Czas nas goni, a my tu gadu, nie nagadani tacy.
2: Reklama.

0: kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Oto Jack, pick-upy Jack, agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto, z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago, Piła Krzywa 11, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W regionie uruchomiono 630 syren, w 120 budynkach zarządzono ewakuację. Tak wczorajsze wydarzenia podsumował wojewoda lubelski. Zarówno w tym województwie, jak i na Podkarpaciu uruchomiono wczoraj syreny i rozesłano alerty RCB. Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. W czasie działań wojska lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach przeprowadzano ewakuacje m.in. pracowników instytucji publicznych, uczelni i szkół. Był to kolejny atak Rosji na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. W nocy z soboty na niedzielę odnotowano dwa uderzenia dronów w bezpośredniej bliskości granicy z naszym krajem. Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią przedłużone o kolejne 60 dni. Zdaniem rządu do tej pory dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, podczas których agresywni cudzoziemcy atakują polskie patrole. We wniosku podkreślono też, że białoruskie służby państwowe aktywnie współuczestniczyły w atakach na żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Już dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie. O ten status ubiega się 7 produkcji, m.in. filmy Bez końca Michała Marczaka, Dziki Dziki Wschód Jana Cholubka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Shortlistę tytułów zakwalifikowanych do walki o statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego poznamy 15 grudnia, a nominowane obrazy 21 stycznia 2027. Oscarowa gala w nocy z 14 na 15 marca.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami obejmą m.in. niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, umyślne ignorowanie poleceń strażnika i utrudnianie interwencji, sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim, fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem, czy wybrane naruszenia przepisów dotyczących ochrony powietrza.
3: Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Siemiński. Na pewno będziemy chcieli zwrócić uwagę na przejazdy kolejowe. No jest to temat naprawdę budzący bardzo dużo emocji w ostatnim okresie. Na pewno zwrócimy uwagę na ruch pieszych, ruch rowerów, ale także i tych pojazdów, którymi się poruszamy, a więc wspomagających ruch czy urządzeń transportu osobistego.
2: Od teraz strażnik będzie mógł częściej zakończyć interwencję mandatem, bez kierowania sprawy do sądu. Jest też dobra informacja, fotoradary nie wracają do Straży Miejskiej. Nowe przepisy nie pozwalają strażnikom karać za zarejestrowane w ten sposób przekroczenie prędkości. 360 km nowych linii kolejowych ma powstać w województwie zachodniopomorskim w ramach planowanej zintegrowanej sieci kolejowej. To m.in. przywrócenie pociągów do takich miejscowości jak Pyrzyce, Barlinek czy do wielu miejscowości nadmorskich, gdzie do tej pory one nie dojeżdżają. W planach jest także modernizacja linii Szczecin-Kołobrzeg, w tym zwiększenie jej przepustowości i docelowa elektryfikacja. Pierwszy etap przygotowania dokumentacji projektowej ma się rozpocząć w przyszłym roku. W planach jest także modernizacja linii Szczecin-Kołobrzeg, w tym zwiększenie jej przepustowości i docelowa elektryfikacja. Pierwszy etap przygotowania dokumentacji projektowej ma się rozpocząć w przyszłym roku. Dzisiaj pogoda podobna do wczorajszej, trochę chmur i trochę słońca, niewykluczone też przelotne opady, na termometrach do około 18 stopni Celsjusza.

0: Dzień dobry, za 25, dziewiąta.
1: Witamy.
2: Siódma.
1: Siódma. Ten piątek nas chyba rozkojarzył troszeczkę. Weź, wypijmy coś, jakąś kawę i stańmy wreszcie pionowo, bo tak jakoś snujemy się troszeczkę.
0: Podwójne poproszę.
1: Simon & Garfunkel już teraz, za chwilę Pernita Carlyle.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Czy będzie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego? Jeżeli tak, premier musi wysłać prawdziwych osiłków, patrząc na posturę szefa TK. Konstytucja już na samym początku mówi o prawdzie, sprawiedliwości, dobru i pięknie. Gdzie jest prawda i sprawiedliwość, to się politycy kłócą od dawna, ale dobrze, a nawet pięknie to nie jest. A ponieważ Konstytucja nazywana jest ustawą zasadniczą, premier też chce być zasadniczy, czyli pryncypialny, więc chce zainstalować innego pryncypała. Tylko czy tak na pałę? Ciekawe, czy jak na nazwę instytucji przystało, będzie nim znów jakiś trybun. I skoro o ustawie mówimy, jak się ustawią nowi sędziowie?
2: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
3: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama.

0: Rzeka marzeń, no dajmy się porwać tym marzeniom. Przed nami weekend, będzie okazja, by niektóre marzenia zrealizować.
1: Fajnie by było, ale teraz twarda rzeczywistość historyczna, no i wydarzenia, które jakoś tam nawiązują do tego, co dzisiaj się dzieje. Artur Moczarski o tym, co wydarzyło się 18 września.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 18 września 1993 roku ostatni żołnierze rosyjscy wyjechali z warszawskiego dworca wschodniego do Rosji. W Polsce pozostała jedynie licząca około 30 żołnierzy misja wojskowa nadzorująca tranzyt wojsk rosyjskich z Niemiec do Rosji. Tego dnia w roku 1987 Jerzy Kukuczka jako drugi himalaista w historii zdobył koronę Himalajów, wszystkie 14 szczytów o wysokości ponad 8000 metrów. Ad majora natus sum, do wyższych rzeczy zostałem stworzony, tak mawiał Stanisław Kostka. Rodzice wychowywali go na religijnego człowieka i wysłali razem z bratem na naukę do Wiednia, gdzie początkowo uczył się marnie, a potem stał się obiektem żartów, docinków, a nawet agresji kolegów, którzy nie bardzo rozumieli jego religijne uniesienia. Podobnie zresztą jak jego rodzice, którym uciekł piechotą do Rzymu. Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do celu każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Tak pisał o Kostce święty Jan Paweł II. A święty Franciszek Borgiasz przyjął go do rzymskiego nowicjatu 28 października roku pańskiego 1567. Niecały rok później, 15 sierpnia, Stanisław odszedł do wieczności. Kanonizowany został przez Benedykta XIII prawie dokładnie 3 wieki temu, a 3 dni temu do Rzymu dotarła pielgrzymka sztafetowa, która wyruszyła z Wiednia w ramach projektu Kostka 300. Przed startem Leon XIV pobłogosławił walizkę powołaniową z relikwiami świętego Stanisława Kostki i świętego Karola Kutisa oraz obrazem inspirowanym powołaniem świętego Mateusza Caravaggia. Ta walizka towarzyszyła pielgrzymom na całej trasie.

0: Franse i Bolero na antenie Radia Plus i w ten sposób zbliżyliśmy się do godziny 7. Pierwsza godzina za nami, pełna wpadek, przejęzyczeń, pełna błędów w informowaniu o godzinach.
1: Ależ bzdury.
0: Ale plecisz. Czasami człowiek tak się musi obudzić. Teraz będzie już dużo, dużo lepiej.
1: No dobrze, to
0: zaspany jest.
1: Zapraszamy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus.
0: Ale nie chcę być gołosłowny, po prostu wypiliśmy już kawę.
1: Tak, i trochę nam pomogła. A jak mocno, sprawdzimy po godzinie 7.
2: Reklama. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Reklama. Radio Plus Koszalin.
6: Coraz więcej zagrożeń ze strony Rosji i coraz bliżej Polski. Premier kreśli scenariusz na najbliższe miesiące. Zabrakło wymaganej większości. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. To będą emocje. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier ostrzega, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Kijowa. Donald Tusk przedstawił wczoraj w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
7: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
8: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
7: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
6: Taki właśnie dron spadł wczoraj około 4 kilometrów od polskiej granicy. Postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwca, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. W 120 budynkach, m.in. urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreśla wojewoda tej ostatniej. Dotychczasowe decyzje o zmianach w procedurach już przynoszą efekty, mówi Krzysztof Komorski.
9: Decyzje, które dotyczyły przeniesienia możliwości włączenia części syren na poziom wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przyniosło dobry efekt.
6: Syreny odezwały się m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
10: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
11: Było słychać i helikoptery latały. No
12: tak
11: ciężko.
12: Ciarki przychodzą. Tak?
11: Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, żeby się takie coś działo.
12: Bardzo niepokojące.
6: Mówili mieszkańcy Dorohuska, na Lubelszczyźnie uruchomiono wczoraj 630 syren. Nie zebrano wymaganej większości, Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki zawetował projekt w lipcu. Głosowanie poprzedziła debata posłów.
13: Przyszłość Polski rodzi się w polskiej rodzinie i demografii, a nie w homokomando.
14: Ta ustawa jest minimum godności. Ta ustawa porządkuje wiele kwestii związanych z kwestiami majątkowymi, dostępu do informacji medycznej, prawa alimentacyjnego. W jakim tutaj punkcie narusza to trwałość małżeństwa?
6: Ustawa zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę, która regulowałaby takie kwestie jak wspólność majątkowa czy obowiązek alimentacyjny. Coraz więcej pacjentów odwiedza aptekę, by się zaszczepić. Na nowy sezon dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie. Zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
15: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. Pacjenci od długiego czasu pytali, czy mogą w tak zwany sposób wdepnąć do apteki i realizując receptę, czy mogą od razu się zaszczepić. Jest tu troszkę procedur, nie aż tak dużo może jak w POZ-cie, bo tam trzeba troszkę czekać, natomiast są kolejki. Natomiast w aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
6: Aby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin.
2: Wiadomości Radia Plus.
6: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia o dreszcza. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. Emocji nie zabraknie, bo w sobotę poznamy nowego mistrza Polski. O tym, co czeka kibiców i zawodników, dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
16: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach, różnej konfiguracji, o zmienności charakteru. Charakterystyki trasy.
6: Na starcie także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja, który już odlicza godziny do rozpoczęcia rywalizacji.
17: Pierwsze wagary w szkole to był rajd Wisły. Dla mnie jakby wspaniałe emocje i chyba najlepszy finał sezonu, jaki może być. Jesteśmy załogą, która jest przygotowana. Trzymajcie kciuki.
6: A w rajdzie wystartuje aż 60 załóg. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
18: Dzisiaj pogoda podobna do wczorajszej, trochę chmur i trochę słońca, niewykluczone też przelotne opady, na termometrach do około 18 stopni Celsjusza.
2: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Rajd to my na razie mamy do pracy i do szkoły, bo to poranek 6 minut po 7.
1: Ale jazda, dzień dobry.
0: Proszę uważać na zakrętach.
1: Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: Zapraszamy.

0: Hura, piątek jest już. Wiem, kompletnie się nie zrymowało.
1: Dobrze, jeszcze Kasia ma godzinę 45 minut, żeby popracować nad tą piosenką, a ja tymczasem chciałem poruszyć kwestię z życia wyższych sfer, z życia gwiazd, celebrytów, chociaż wydarzenie było traumatyczne, bardzo traumatyczne. 10 lat temu napadnięto na Kim Kardashian w Paryżu i zabrano jej biżuterię wartą 6 milionów chyba tam euro. W każdym razie, no, tam były cenne pamiątki, na przykład pierścionek zaręczynowy od ówczesnego męża, Kanye'ego Westa.
0: Dobrze, dobrze, ale po co się tak obwieszać? Chociaż ona to chyba w hotelu jej zginęło, jak dobrze pamiętam.
1: Jakoś tak, ale to był napad, ją skrępowano tam w ogóle. Rozbój był w biały dzień, że tak powiem, prawie w biały dzień. W każdym razie, po 10 latach sąd wydał wyrok i przyznał celebrytce Kim jedno euro odszkodowania.
0: Przepraszam.
1: Jedno euro.
0: Ale od to kogo nie jest, odszkodowanie?
1: Nie wiem, od państwa może, czy od tych przestępców, nie wiem. W każdym razie, to nie tak, że chciano ją upokorzyć. Ona sama wnioskowała o jedno euro, bo chciała tylko, żeby uznano, że winę tamtych i żeby poczuła, że sprawiedliwość jest na tym świecie.
0: Ja czuję węższy pewien podtekst. Ona miała na pewno tę biżuterię na grube miliony ubezpieczoną i żeby uzyskać ubezpieczenie, to musiała dostać papier, że jednak odszkodowanie. Rozumiem?
1: No odszkodowanie jest
0: znaczy,
1: jedno euro.
0: Że wina była tam.
1: Ja bym z tego jednego euro, aha, bo to w banknocie jest, ale jakby dostała na przykład jednego eurocenta, to ja bym zrobił taki wisiorek i to, nie, ale to był taki symbol.
0: O, i też by się błyszczało,
1: oczywiście,
0: nie?
1: Że tak. I to był symbol, że jednak jakaś sprawiedliwość jest na tym świecie.
0: Dobrze, za chwilę kombi, black and white, potem
1: nie,
0: Bellini,
1: bo recepcjonista hotelu i sam hotel dostali wysokie odszkodowania, ale Kim Kardashian chciała jedno euro.
0: Dobrze, to Bellini za chwilę, Samba de Janeiro, wcześniej kombi, black and white i tak się kręci dzisiejszy poranek na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Samba.
1: 26 minut po godzinie. No to piątek, w dobrych humorach jesteśmy.
2: O, Tina Turner za chwilę. Wiesz, że dzisiaj jest rocznica wydania jej płyty?
1: No.
2: No i tam same przeboje takie były. To był 86 rok.
1: The best. Ale Tina Turner zapowiemy na chwilę.
2: Dobrze.
1: Otóż szykujemy sobie weekend, szykujemy plany, chcemy gdzieś odpocząć. No i pewien kanadyjski amator szukał, astronomii amator, szukał na mapach Google, czyli tak z góry, miejsca na biwak i okazało się co, że jak zaczął tam sobie przybliżać różne miejsca, no to trafił na ślad kosmicznej katastrofy sprzed 390 milionów lat. Taki krater tam znalazł i okazuje się, że odkrył miejsce, gdzie coś tam spadło z kosmosu kiedyś.
2: Rozumiem, że z noclegu w tym miejscu nici, ale za to stanie się sławny, a może jego nazwiskiem krater się będzie nazywał.
1: Dlaczego nici? Przecież w takie miejsce to chyba jeszcze większa atrakcja pojechać i sobie tam namiot rozbić.
2: Nie, no, no może tak.
1: W miejscu, kiedy coś innego się rozbiło. Kiedyś.
2: Ciekawa jestem, czy to jest... Znaczy, rozumiem, że to nie jest łatwo dostępne miejsce.
1: Pewnie nie. Teraz naukowcy, bo to amator był ten, ale naukowcy poważni, zawodowi wzięli tę sprawę w swoje ręce. No i to miejsce czeka na oficjalne uznanie za krater uderzeniowy przez, znaczy komitet taki Meteorological Society. Dobrze, nieważne, zapowiedzmy tutaj Tina Turner.
2: Zapowiadamy już teraz w Radio Plus.

0: To był siódmy solowy album Tiny Turner, zatytułowany Foreign Affair. Ten kawałek The Best właśnie z tego albumu.
1: No dobrze, to teraz czas na wiadomości na antenie Radia Plus i prognozę pogody, bo zbliża się 7:30.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: Flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tic Tac. Koszalin Traugutta 30.
6: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng. Jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Reklama.
4: Radio Plus Koszalin.
7: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polskie myśliwce znów podorwane, to w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Zgodnie z procedurami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych ponownie uruchomiło niezbędne siły i procedury. Sytuacja jest monitorowana. A o bezpieczeństwie będzie dziś na spotkaniu prezydent szef MON-u. Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, przede wszystkim omówiona zostanie sprawa ataku dronów w Ukrainie tuż przy granicy z Polską. Szymon Hołownia, szefem Klubu Polski 2050, wcześniej ze stanowiska zrezygnował Paweł Ślis. Jak powiedział, to działanie strategiczne, takie jakie było od dawna zaplanowane. Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją. Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy. Kolejarz dostał lekcję futbolu od Crystal Palace. Zespół z Londynu wygrał aż 4-0, prowadząc już do przerwy trzema bramkami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zaczął od pierwszej minuty meczu z Nijmegen. Grabara zachował czyste konto, zaliczył nawet asystę po dalekim wybiciu od własnej bramki, a jego zespół wygrał 5-0.
8: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Działa od około miesiąca i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców załatwiających sprawy w Białogardzkim Starostwie Powiatowym. Powiatomat to urządzenie podobne do paczkomatu, w którym można odebrać dokumenty poza godzinami pracy urzędu, mówi starosta białogardzki Paweł Wiśniewski.
9: Możemy odbierać na przykład dowód rejestracyjny, wtórnik dowodu, wtórnik tablicy czy tablic rejestracyjnych wraz z dokumentami, kartę wędkarską czy wypis i wyrys z rejestru gruntów, także decyzje zezwalające na sprowadzanie zwłok z zagranicy czy udzielanie informacji publicznej, świadectw pracy czy zaświadczeń o zatrudnieniu.
8: Czas na odbiór dokumentów to 48 godzin. Powiatomat działa przy hali sportowej Liceum przy ulicy Grunwaldzkiej. Usługa jest bezpłatna, wystarczy w trakcie składania wniosku w starostwie zaznaczyć opcję odbioru dokumentów w urządzeniu. Ma ponad 100 lat, a jej mury wymagają naprawy. Szczecinek ogłosił przetarg na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Cieślaka. Plan obejmuje odnowienie elewacji, okien i drzwi oraz przywrócenie dawnych zdobień. Wykonawca będzie musiał przestrzegać zaleceń konserwatora i prowadzić roboty bez zakłócania funkcjonowania cmentarza. Lista prac obejmuje również kraty, rynny, rury spustowe i podłogę strychu. Przebudowę ma przejść podest wejściowy, na którym zaplanowano nawierzchnię z betonowej kostki. Piątek w pogodzie podobny do czwartku, trochę chmur i trochę słońca, niewykluczone też przelotne opady, na termometrach do około 18 kresek.
10: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Za 25 minut godzina 8, jeszcze przed 8 padnie pytanie przed śniadaniem i nagrody dla Was, drodzy słuchacze.
1: Dokładnie tak, dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: Eurythmics już teraz, Sweet Dreams, ale nie śnimy, chyba że o potędze. Bo czas zakasać rękawy, przed nami piękny, słoneczny dzień, to
0: piątek. Jakby był poniedziałek, teraz to weekend planujemy bardziej.
1: Ale trzeba pozamiatać, żeby
0: A
1: mieć...
0: A pozamykać.
1: Pozałatwiane wszystko przed weekendem.

0: Elton John, I'm Still Standing na antenie Radia Plus. To teraz coś dla ciebie, bo wiem, że lubisz kolej.
1: Lubię, uwielbiam.
0: No i zrobiono taki ranking.
1: Rywalizuję z samolotem, ale, tak. Ale pierwsza była kolej.
0: Najlepsze dworce kolejowe w Europie. Na pierwszym miejscu Holandia. Holandia? Czekaj, nie.
1: Zürich. Switzerland.
0: Tak, najbardziej niezawodny przede wszystkim dlatego, że opóźnienia dotyczą tam jedynie 4% pociągów i czas oczekiwania wynosi 1 minutę 20 sekund.
1: To jest ranking?
0: Przecież, nie, ale brano pod uwagę różne rzeczy.
1: Ale jak dworzec jest piękny, to ja chcę sobie na nim posiedzieć i kawę wypić, a nie, że ja się szybko przesiądę i nawet nie zauważę.
0: Aż piękny, czwarte miejsce, Wrocław.
1: No, to prawda.
0: No dobra, na drugim miejscu Francja, paryski Gare du Nord, na trzecim Amsterdam Central w Holandii, no i na czwartym Wrocław Główny.
1: No,
0: ale
1: dobrze.
0: To nie koniec atrakcji.
1: Tam we Wrocławiu pamiętam taka duża waliza kiedyś stała, nie wiem, czy
0: stoi
1: to
0: do tej pory. No. I można tam zajrzeć w środku, jest taki tak, przez oko.
1: Znaczy Judasz.
0: No. Nie, to się nazywa jakiś tam, jak to się nazywa ten? No taki... kalejdoskop.
1: A, rozumiem.
0: Poznań Główny i Kraków Główny też się znalazły w pierwszej dziesiątce, także naprawdę nie jest źle. No i jeszcze jest London St. Pancras International. Chodziło nie tylko o to, żeby było ładnie i punktualnie, ale też o to, żeby było dobrze skomunikowane i tak dalej, i tak dalej. Także nie mamy się czym martwić. Jest nieźle u nas.
1: Tylko, żeby jeszcze takie połączenia były. Chodzi mi o te europejskie. Cały czas jakoś się te państwa nie mogą dogadać, a przecież zamiast latać tymi samolotami, to moglibyśmy szybko śmigać tutaj z Paryża do tej Holandii, tam do Szwajcarii i do Warszawy.
0: Na Berlin na przykład też by było szybko.
1: No, by było.
0: No dobra, a poza tym, no niestety, lubimy podróżować, prawda? No, chętnie byśmy sobie się gdzieś wybrali.
1: 7:44 na zegarach, ja wiem, że teraz nie czas na estetykę.
0: Ale podróż do pracy.
1: Ale właśnie, żeby wszystko było punktualnie i bez opóźnień.
0: Czas zaliczyć.
2: Reklama. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
12: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: za 4,5 minuty 8 poranny program Radia Plus, to rano wstanie.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: O, nie. Co, łami mnie w sobotę do sklepu nie zaciągną.
2: To jest najlepsze?
0: Nie.
2: Ale to jest jedyna...
0: Kolejki. I w ogóle.
2: To jest jedyna pora, kiedy można na weekend zrobić takie duże zakupy, no. To kiedy? Tak. To dzisiaj pójdziesz?
0: Nie wiem. Na bazarku tu nieopodal emeryci zawsze robią piątki. Mhm. Albo w czwartki też.
2: No to teraz tam
0: chyba bardziej nawet w czwartki.
2: No ale ty kiedy robisz, jak już zaczęłaś wątek, to
0: tak,
2: dokąd?
0: Tak, już po drodze coś zabiorę, jak trzeba.
2: No dobra. Tyle, no. Mamy torbę na zakupy w prezencie od Radia Plus, taką specjalną, więc napiszcie, kiedy wy robicie takie większe zakupy. Sobota rano, bo to chyba takie naturalne. Może po południu na ostatnią chwilę, wieczorem się coś tam przypomni, albo w niedzielę jeszcze szukamy sklepu, jeżeli jest jakiś otwarty.
0: Czasem też tak jest. Kiedy ta torba najbardziej się przyda, napiszcie nam o tym. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: A teraz już Ace of Base, The Sign za 4 minuty 8.

0: Kiedyś to były dowcipy o radzieckich naukowcach, chociaż znalazłem mema z rosyjskim. Nieważne, radzieccy naukowcy odkryli, że aby przenieść się w przyszłość, wystarczy zaczekać. No i tak doczekaliśmy do piątku. Tomasz nam nawet przy tej okazji napisał na Facebooku. Super, że dziś piątek, weekendu początek i czterolistną kończynkę też nam przysłał.
1: Dziękujemy bardzo, teraz czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: Te noże przy świecach. Wyjątkowy koncert pełen emocji i najpiękniejszych melodii. Już 29 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Magia świateł świec, potężne głosy tenorów i niezapomniana atmosfera. Bilety w kasie teatru oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
2: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
8: Lojalność sojusznicza to najważniejsze w obliczu coraz groźniejszej Rosji, mówił w Sejmie premier Tusk. Przyznał się do zabójstwa, ale nie ze szczególnym okrucieństwem. 53-latek z Koszalina usłyszał zarzut. Kuźnia młodych talentów. W regionie sądeckim nadal będą działać szkółki ginących zawodów. Minęła ósma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił wczoraj w Sejmie Donald Tusk i podkreślał: wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie premier stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie wysłuchał Mateusz Gołębiewski.
9: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności na to. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
10: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę, nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
9: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
8: A z najnowszych informacji, w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Na czas operacji wojska, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały ruch. Przez 2 dni mieszkał ze zwłokami swoich ofiar. Znamy szczegóły zbrodni, do której doszło w Koszalinie. Przypomnijmy, 53-letni mężczyzna zaatakował 69-letnią siostrę i jej 63-letniego partnera, z którymi na co dzień mieszkał. Wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do tragedii doszło w niedzielę rano. Mężczyznę zatrzymano dopiero we wtorek.
11: Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku ich do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
8: mówiła Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. Ryszardowi L. grozi dożywocie. Prokurator wystąpił już do sądu o aresztowanie 53-latka. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na poniedziałek. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litry średnio 8,89 w ciągu tygodnia podrożał o 14 groszy. Ceny mają związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
12: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
8: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl i dodaje, paliwa dalej będą drożeć. Wrocławscy kierowcy nie kryją frustracji.
13: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
14: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
15: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
8: Według prognoz jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł. Przypomnijmy, rok temu we wrześniu było to 5,90.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Szkółki ginących zawodów nadal w regionie sądeckim. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać. Mówi Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
16: 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Przeważają szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób.
17: Uczę na skrzypcach i na kontrabasie. Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach, bo nie było skrzypków. Teraz mi się wydaje, że tych skrzypków już nie brakuje.
18: Szkółka ikonopisarska pracuje akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość.
8: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
19: Pogoda. Dzisiaj pogoda podobna do wczorajszej, trochę chmur i trochę słońca, niewykluczone też przelotne opady, na termometrach do około 18 stopni Celsjusza.
7: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Ja do tej szkółki bibułkarstwa chciałbym się zapisać. A bardzo ładnie brzmi. 6:08, dzień dobry.
1: Bibułkę odwijamy, do bułki się zbliżamy.
0: Na razie chyba bardziej śniadanie.
1: Dzień dobry, Kasia Kozimowicz.
0: Tomek Waloszczyk.
1: A gdzie tam teraz to wszystko w folię zawijamy?

0: kwadrans po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: No i problem jest taki, że jest piątek, po pracy, już zmęczeni całym tygodniem, przychodzimy do domu, a tu co? No niektórzy na zakupy się wybierają, tak jak Beata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest jeszcze siła w piątek wieczorem?
3: Znaczy staram się to od razu zrobić po pracy i wtedy już maksymalnie jestem wykończona. Wracam do domu, żeby w sobotę rano wstać z pełną siłą, z pełną parą.
2: Wracasz do domu i rzucasz te siaty i mówisz, włóżcie to tam do szafek i do lodówki.
3: Tak, dokładnie, dokładnie. W związku z tym, że mam trójkę dzieci, to mam mi kto pomóc. No
2: dobrze, ale to z całą listą trzeba iść, bo to sobotnie wszystkie posiłki, niedzielne, obiad, jeden, drugi.
3: No oczywiście lista musi być. Ja jestem starej daty, zawsze z listą.
0: No, nie, lista wiele ułatwia i nie ma się co krępować. Bo, bez listy ani rusz.
2: Bo piątek dlatego, bo w sobotę na co jest czas?
3: W sobotę lubię spędzać czas z dziećmi. Właśnie wtedy wspólnie porządkujemy trochę w domu, gotujemy razem. No
0: o,
3: i
0: super.
3: Jakoś organizujemy sobie czas razem.
0: Tak? No i po co sobie głowę jeszcze z jakimiś zakupami zaprzątać, prawda?
3: Tak, dokładnie.
2: Pewnie
3: tak.
2: Tam masz siat dużo, ale my dorzucamy naszą stylową torbę Radia Plus.
3: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam was mocno i dziękuję, że jesteście.
0: Bardzo dziękujemy za przemiłe słowa i fajnego weekendu życzymy. Do usłyszenia.
3: Wzajemnie. Dziękuję.
0: 16 minut po 8 i za chwilę w Radio Plus Perfekt Niepokonani będzie też Ronettes i Be My Baby.
1: Reklama.
4: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
5: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Tory oszczędzania cieszą się z życia.

0: proszą, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667-797-797.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly or Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru Transexpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezę zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną

0: 26,5 minuty po godzinie 8 już mamy.
1: Fasolka szpadagowa jest na zdjęciu.
0: O, lubię, najbardziej zieloną.
1: Tak, no jaka, nie, to jest ta żółta bardziej. Małgorzata Foremniak na zakupach. No skoro o zakupach mówimy, to przeglądamy prasę kolorową i jest kolorowe warzywa i owoce. Widać, że się zdrowo gwiazda odżywia.
0: No co tam jeszcze mamy?
1: Mówiliśmy o tym, w czym nosimy zakupy. Ona właśnie tę modę uprawia, że pudełko bierze takie.
0: A, no i super.
1: Ze sklepu, zamiast to siaty i tam dalej. Znaczy nasze siaty są wielorazowe, więc są ekologiczne.
0: Ale co tam oprócz tej fasolki wystaje?
1: Właśnie ciężko tu powiedzieć, no widzę selera chyba.
0: No właśnie, tak też pomyślałam, że seler powinien być. Naciowy?
1: Nie, taki zwykły.
0: A.
1: Pomidory chyba jeszcze...
0: To zupa będzie jak
1: zdjęcie
0: nic.
1: Jest z oddali, ciężko mi powiedzieć, no. Ale jak się będziemy tak odżywiać, to będziemy jak Zenek Martyniuk, bo na tej samej stronie jest Zenek, który stracił 13 kg.
0: Ale Ozempik czy co innego?
1: Nie, dieta. Powiedział, dieta, że pilnuje dietę i to, co ma na talerzu.
0: Nawet wszyscy tak teraz mówią, że to dieta.
1: Nawet na siłownię zaczął chodzić.
0: No dobrze, siłownia potrzebna jest.
1: Jaki Zempik? On Zenek jest.
0: A, Zen.
1: W tej chwili waży w granicach 83 kilo. Gratulacje,
0: nie, no,
1: brawo.
0: Rzeczywiście dobrze wygląda i obyśmy zdrowi byli, a im mniej, że tak powiem, kolana muszą dźwigać, tym lepiej dla wszystkich.
1: Białe pieczywo i głęboko smażone potrawy. Out!
0: Out!
1: On
0: out.
1: Tak powiedział.
0: No dobrze. Silent Circle już teraz, Touching the Night, 28 minut po godzinie 8 w Radio Plus.

0: Silent Circle, Touch in the Night w Radio Plus 29 minus po 8, więc czas na najnowsze wiadomości.
1: Reklama. Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Omade, mose flore. Omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tic Tac Koszalin Traugutta 30.
4: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto. Z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
5: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Na początek paraliż na lotnisku w Balicach pod Krakowem. Wszystko przez mgłę nad Małopolską. Wyloty są opóźnione, a przeloty kierowane na inne lotniska.
6: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Tutaj pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami.
5: Wymieniała Monika Chylaszek, rzeczniczka Kraków Airport. Sytuacja powinna się poprawić do 10:00. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie to członkowie zarządu i lekarze. Będą odpowiadać za wyrządzenie szkody na ponad 700 tysięcy złotych. Medycy dostawali pieniądze na świadczenia, które nie zostały zrealizowane. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym policyjny dozór i poręczenia majątkowe. Jan Urban odsłoni dziś karty. Za około pół godziny selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosi listę powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie. To będzie wyjątkowo długie, bo potrwa ponad 2 tygodnie. W czasie zgrupowania Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną.
7: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Zdecydują, jak wydać 1 000 000 zł. Trwa głosowanie w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Szczecinka. Mieszkańcy w tej edycji wybierają projekty z listy 20 propozycji zgłoszonych przez lokalnych działaczy. Głosować można tylko elektronicznie, mówi rzecznik ratusza Mateusz Sienkiewicz.
8: Zachęcamy do tego, żeby wchodzić na stronę szczecinek.budżetobywatelski.pl i tam możemy wskazać wybrane przez siebie projekty. Także za pośrednictwem albo aplikacji w telefonie komórkowym, albo z strony karty mieszkańca. Po zalogowaniu się w swoim profilu można taki głos oddać.
7: Głos trzeba oddać do 24 września. Wyniki zostaną przedstawione 29 września. 14 miesięcy, tyle zajmie budowa nowego mostu na Gwdzie w Pile. Będzie to w zasadzie kładka, po której będą mogli poruszać się tylko piesi i rowerzyści, ale połączy 2 oddalone od siebie osiedla, Motylewo z Piłą Kaliną. Poza przeprawą firma, która już przejęła plac budowy, będzie musiała zbudować drogi dojazdowe. Ze starego mostu zostały tylko betonowe fragmenty przyczółków. Nowa kładka będzie mieć 80 metrów, będzie też oświetlona lampami LED. Budowa kładki i dróg dojazdowych to koszt niespełna 6 milionów złotych. 70% tej kwoty to dotacja unijna w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. ciągu dnia zachmurzenie zmienne, trochę chmur, trochę słońca, niewykluczone też przelotne opady deszczu, na termometrach do 18 kresek.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Jest, jest piątek, za 26 minut będzie godzina 9.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy do...
10: Do bólu.
0: Zapraszamy. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
0: Do uśmiechu raczej.
10: Nie, już któryś raz witamy, więc
0: i do śniadania
10: tak.
0: Też. A, do bólu pytamy. Dobrze, już nic nie mówię, ty mów.
10: Mamma mia, Abba przed nami.
0: O, mamma mia.

0: Słyszałeś o lodach rzemieślniczych?
1: Słyszałem. Nigdy nie wiem, na czym to polega, ale myślę, że ktoś w domu tak robi, przygotowuje i później sprzedaje i ja z ochotą zajadam.
0: Rzemieślnicze to znaczy na naturalnych składnikach.
1: Rzemieślnik robi, no.
0: Tak. A rzemieślnicza piekarnia?
1: No, też ktoś ugniata tymi palcami.
0: Ugniata. Co? Aż tak ugniata, że aż się spocić można. Na Manhattanie powstała rzemieślnicza piekarnia, gdzie można kupić chleb za ponad 200 zł. 60 dolarów kosztuje bochenek żytniego chleba. Na zakwasie sprzed 57 lat. Znaczy,
1: no,
0: ten
1: matko.
0: Zakwas od 57 lat jest karmiony i cały czas dokarmiany i cały czas jest. I to jest zakwas z Austrii. A gdzie Austria, a gdzie Stany? Dlatego tak drogo.
1: To ja myślę, że jakby nakromki sprzedawali, bo czasem się sprzedaje nakromki, to bym może jedną kupił.
0: No, żeby spróbować.
1: Dobra,
0: prawda?
1: Góra wie, no.
0: Taka to tradycja. No i właściciel się broni, że taka tradycja i nawet ma kolejki, więc nie będzie ceny obniżał.
1: No, na Manhattanie to wiadomo, nam jedna gwiazda przyjdzie druga, albo turysta, który chce zasmakować tego.
0: I tak podrepcze, i postoi, i pogada, i ponarzeka, albo da sobie fotkę zrobić. No,
1: ale to nie jest problem, ta kromka chleba za 20 zł, bo jak sobie przeliczyłem już to tak
0: a,
1: trochę.
0: A, już podzieliłeś ten bochenek.
1: No, to nie jest problem, tylko problem, co później na ten chlebuś.
0: O, właśnie, przecież czym to posmakować. Marować.
1: Nie kupię masła za 2 zł z promocji.
0: To byś musiał jakieś...
1: To musi coś wykwintne być.
0: Z Włoch sprowadzane jakieś...
1: Rzemieślnicze masło z Włoch.
0: Z mleka bawolego.
1: Tak, i krowy...
0: Nie proponuję, bo byś śmierdzi.
1: Nie, krowa wystarczy, że słuchała Mozarta. Może być.
0: I masowane mięsko, tak? Na to wszystko, wiądynka. To może my zjedzmy coś porządnego, normalnego, naszego polskiego. Michael Jackson za chwilę i Anna Jantar. Moje jedyne marzenie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
7: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jakie co to, że jakieś balety będą, przetańczyć całą noc?
1: Ale wiesz, po godzinie 6 mieliśmy piosenkę Rzeka Marzeń, Beaty Kozidrak. Teraz moje jedyne marzenie, więc się wszystko w marzeniach zamyka w naszym piątkowym programie.
0: Ale jak to wszystko zrobić? No dobrze.
1: Najlepiej krok po kroku, zacząć powoli realizować te marzenia.
0: Okej.
1: Nie, że od razu chcemy tutaj gwiazdki z nieba, ale takie małe jakieś o.
0: To co, idziemy?
1: No.
0: Dobrze, my idziemy realizować i was zostawiamy, drodzy słuchacze, ale w dobrym towarzystwie.
1: Niektórzy mieli takie marzenia, żeby nadszedł piątek. No to jest.

0: Reklama.
1: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @ustodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin.
8: Premier z wizytą na Ukrainie, to w związku z masowymi ostrzałami ze strony Rosji. Amerykanie chcą wycofać 1/3 sił z Europy, taki plan ma Pentagon. Więcej o tym za chwilę. 8-letnia bohaterka Powstania Warszawskiego na niezwykłym muralu w Bukowinie Tatrzańskiej. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier ostrzega, Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dlatego dziś Donald Tusk ma zaplanowaną wizytę na Ukrainie. Szef rządu zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie tamtejszej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty spotka się także z premierem Słowacji Robertem Fico. Będą rozmawiać m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
9: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
10: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
9: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
8: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Gdzie lokalizacja stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce? Niedługo ją poznamy, zapowiada prezydent USA. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że znaczne postępy w utworzeniu bazy są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. W tym samym czasie jednak media za oceanem donoszą o planowanej znacznej redukcji sił amerykańskich w Europie. Mateusz Chłystun zna szczegóły, co dokładnie planuje Pentagon.
11: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
8: Co zatem z bazą w Polsce?
11: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
8: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Jest śledztwo. Po awarii kolei w Katowicach zatrzymano dwie osoby w sprawie zaboru i uszkodzenia elementów infrastruktury. Na dziś zaplanowano z nimi czynności. Zapadnie też decyzja co do środków zapobiegawczych. Przypomnijmy, awaria 16 września sparaliżowała ruch na stacji Katowice. Opóźnionych zostało blisko 650 pociągów, kilkadziesiąt odwołano.
0: Zatrzymano dwie osoby, które według poczynionych ustaleń mają bezpośrednio odpowiadać za to zdarzenie. Osoby te to obywatele polscy w wieku lat 50 i 55. Sprawcom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
8: Mówił zastępca prokuratora rejonowego prokurator Dawid Szulik. Zatrzymani byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Na koniec Bukowina Tatrzańska, gdzie powstaje wyjątkowy mural. Pracuje przy nim aż 700 osób. Malowidło ozdobi ścianę podstawówki imienia bohaterów Warszawy, a przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, młodą sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Mural tworzy Mariusz Brodowski, znany jako Magister Mors, oraz Sylwester Krawczyk. Obraz będzie się składał z tysięcy małych kropek i kółeczek, które stawia cała społeczność Bukowiny, także turyści.
12: Jest pewna radość. Widzę, jak dzieci podchodzą do ściany. Jest ta obawa, a po chwili, ale to fajne. Jestem częścią obrazu.
13: Bardzo podoba mi się i szczególnie, że jest na naszej szkole.
12: Nawiązujemy do imienia szkoły. Na muralu jest mała dziewczynka, 8-letnia, Różyczka z Powstania Warszawskiego, najmłodsza sanitariuszka. Dziewczynka pomimo właśnie dramatycznej sytuacji niesie uśmiech.
14: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy i duży może się wykazać czymś fajnym, czymś silnym, jakąś siłą w życiu.
8: Mural powstaje na zewnętrznej ścianie, która jest doskonale widoczna z głównej drogi prowadzącej przez Bukowinę.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: 5 minut po 9. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Road to Hell i Chris Ria w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 21 minut po 9 w kalendarzu 18 dzień września, między innymi dzień pierwszej miłości. Ale przecież każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza, a miłość do chodzenia na grzyby, do grzybobrania, myślę, że wśród Was jest wiele takich osób, a już gdy te grzyby przynosimy do domu, to coś trzeba z nich wyczarować. I co jest Waszym ulubionym daniem z grzybów, proszę dać nam znać na radio. Radioplus.pl jest specjalny formularz. Radio
1: Plus. Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
5: Te noże przy świecach. Wyjątkowy koncert pełen emocji, najpiękniejszych melodii. Już 29 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Magia świateł świec, potężne głosy tenorów i niezapomniana atmosfera. Bilety w kasie teatru oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
1: Reklama.

Everlasting Love i Sandra w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 26 minut do 10. Jakoś tak miłośnie mi się ułożyło dzisiaj, bo za chwilę też o miłości będzie takiej, no, powiedzmy trochę wakacyjnej, ale zanim to o miłości, no może nie o miłości, ale być może komuś te pewne czasopismo było bardzo potrzebne, na tyle, że zapomniał zwrócić je do biblioteki. A chodzi o bibliotekę w Concord w amerykańskim stanie New Hampshire, która ogłosiła roczną amnestię dla tych, którzy zalegają z książkami. Można było je zwrócić bez żadnej kary. No i zgłosił się pewien mężczyzna, który oddał czasopismo wypożyczone w 1894 roku. Century Illustrated Monthly Magazine. 48 220 dni opóźnienia i gdyby placówka naliczyła karę za taką zwłokę, to byłoby $12,055 do zapłaty. Więc udało się komuś, kto to czasopismo zwrócił. Mężczyzna, który je oddał, twierdził, że nie wie, skąd wzięło się w jego domu, ale postanowił je właśnie oddać, zachęcony taką amnestią. Ciekawe, do jakich jeszcze wykopalisk się uda dotrzeć właśnie dzięki takim działaniom. Ale lepiej późno niż wcale. Jolka, Jolka, pamiętasz i Budka Suflera teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
4: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Cenę Fair Sempre i Eros Ramazzotti na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty. Za moment w studiu jest na Bienie Kina i nowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Te noże przy świecach. Wyjątkowy koncert pełen emocji i najpiękniejszych melodii. Już 29 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Magia świateł świec, potężne głosy tenorów i niezapomniana atmosfera. Bilety w kasie teatru oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Uwaga, kierowcy, utrudnienia po wypadku na Dolnym Śląsku, o szczegółach za chwilę. Szefowie MON-u, Sztabu Generalnego i BBN-u dziś w Pałacu Prezydenckim rozmowy o eskalacji rosyjskich działań. Są niespodzianki, selekcjoner Jan Urban odsłonił karty przed długim zgrupowaniem. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważny wypadek na A4 na Dolnym Śląsku, na trasie między kątami wrocławskimi i Pietrzykowicami w kierunku Katowic. Samochód dostawczy najechał na naczepę tira. Kierowca dostawczaka był zakleszczony w środku kabiny, służbom udało się go uwolnić. Przetransportowano go śmigłowcem LPR-u do szpitala. W miejscu wypadku są spore utrudnienia, potrwają jeszcze kilka godzin. Myśliwce wróciły do bazy, wcześniej zostały poderwane po kolejnym uderzeniu Rosji na Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po niecałych 2 godzinach operację zakończono, lotniska w Lublinie i Rzeszowie znów pracują normalnie. Tymczasem Ukrainę zaatakowało prawie 100 rosyjskich dronów, ponad 70 z nich zneutralizowano. Do uderzeń doszło w kilkunastu miejscach. W obwodzie kijowskim rannych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. Po ataku bezzałogowców w obwodzie sumskim na wschodzie uszkodzone są szkoły, placówki służby zdrowia, prywatne budynki mieszkalne, także sieć gazowa i linia kolejowa. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym, stąd dzisiejsze spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii i dla naszego bezpieczeństwa. Wszystko oczywiście w związku z eskalacją działań Rosji. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego i BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
2: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą Radą Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że będą no dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
1: Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj rosyjski dron rozbił się zaledwie 4 km od polskiej granicy. Sytuacja jest trudna, a będzie jeszcze gorzej, przyznaje szef MON-u.
3: Ostatnie tygodnie, a tak naprawdę ostatnie godziny, to co się dzieje i presja, która jest wywierana przez Federację Rosyjską na państwa NATO, to już nie są pojedyncze akty, wypadki, przypadki, tylko to jest określona strategia Federacji Rosyjskiej. Sytuacja jest poważna, Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, eskaluje, będzie używała coraz to nowych prowokacji, wzmacniamy obronę powietrzną, wzmacniamy wszelakie działania.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w przyszłym tygodniu z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. Eksmisja Mazurskiej Służby Ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 14 dni. O szczegółach Andrzej Brzozowski.
4: W czwartek po godzinie 10:00 komornik sądowy wkroczył do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
1: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają 2 organizacje, które pomagają żeglarzom. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniardwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
5: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
1: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lublin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczy krótko.
5: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
1: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Lady Punk, zostawcie Titanica w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 10. I tak sobie myślę, że przy zaczynającym się za chwilę weekendzie potrzebujemy dobrych wieści. Więc mam kolejną, tym razem z odległej Japonii. Anonimowy darczyńca przekazał 35 kg czystego złota władzom prefektury Hyogo w zachodniej części kraju. I Hyogo jest na skraju bankructwa, dlatego to złoto, którego równowartość wynosi prawie 5,5 miliona dolarów, jest ratunkiem. Prefektura jest tak zadłużona, że w sierpniu straciła prawo do emitowania obligacji, a bez radykalnych reform za kilka lat będzie potrzebowała specjalnego programu naprawczego. I kto podarował to złoto, tego władze nie ujawniają. Darczyńca chce pozostać anonimowy i taką pierwszą chęć przekazania tego złota złożył już w lutym. I po tych miesiącach ustaleń ponad tydzień temu sztabki złota w tajemnicy przetransportowano do skarbca, o czym władze Hyogo poinformowały teraz. Dobrze mieć takiego darczyńcę anioła stróża. Miejmy nadzieję, że te pieniądze będą dobrze też wykorzystane.
1: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM.

0: Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle, CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belior Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru TransExpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
2: Reklama.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: A na grzyby może podgrzybki albo kanie, albo też sowy, bo to różnie w różnych miejscach nazywane. Kanie, sowy przepyszne, usmażone na przykład na maśle, na kanapce smakują wybornie. Taki smak, za którym się tęskni. Ja uwielbiam kanie, nie wiem jak jest u was. Trudno je czasami znaleźć, ale myślę, że grzybiarze mają swoje tajemnice, gdzie tych kani szukać. I nie tylko o kanie pytamy, pytamy o wasze ulubione potrawy z grzybami. Na radioplus.pl jest specjalny formularz i tam czekamy na przepisy, na to, co wam najbardziej smakuje, jeśli o leśne grzyby chodzi, a do zdobycia jest airfryer, wiatropiec. Mam taką przyjemność, że dzisiaj komuś z was takie urządzenie wręczę. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: Taylor Dane w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 15 minut do 11 i do 11 w Radio Plus między innymi Michael Bolton. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667-797-797.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

0: 3 minuty tylko pozostały do 11. Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd kończy 10 do 11, tak jak mówiłam, 3 minuty, a to znaczy, że za moment w studiu pojawi się Justyna Wieniek z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Reklama.
2: Odśwież mieszkanie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Przeszedł kandydat klubu byłego premiera Marcin Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu. Interesowali się zamachami dwaj nastolatkowie zatrzymani przez ABW, o szczegółach za chwilę. SOS dla wody. W tym roku pod takim hasłem Sprzątamy Świat akcja wystartowała. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Sejm i bolesny cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem. To personalne uzupełnienie zaległości. Wcześniej PiS nie miał swojego reprezentanta i mieć nie będzie, bo Marcin Ociepa przegrał w głosowaniu z Horałą. Potwierdziły się więc nasze informacje. Reprezentant Rozwoju Plus otrzymał poparcie koalicji rządzącej. Jest jeden wybór, przekonywał jeszcze przed głosowaniem Mariusz Błaszczak z PiSu.
2: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
3: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
4: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
1: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Dwaj 16-latkowie w rękach ABW utrzymywali kontakty ze środowiskami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Kacper K. i Wiktor Eś interesowali się zamachami i masowymi zabójstwami. Gromadzili treści dotyczące tzw. samotnych strzelców. Zatrzymania przeprowadzili policjanci z Sosnowca i Będzina. Obaj nastolatkowie radykalizowali się poprzez grupy internetowe na Telegramie i Discordzie. Decyzją sądu w Sosnowcu Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Z kolei Wiktor Eś do policyjnej Izby Dziecka. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem na Krajowej 10 w miejscowości Wapnica. Samochód zderzył się z tirem. Zginęła jedna osoba. Droga jest na razie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała i Aleksandra Owca. Ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
5: Ponad 3000 uczniów z 13 krakowskich szkół średnich wystawiło krakowskiej klasie politycznej twardy rachunek w prawyborach prezydenckich w ramach kampanii profrekwencyjnej Wejrze Zagłosuj. Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
1: Informuje Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Najwięcej głosów zdobyli kandydaci komitetów Kraków dla Mieszkańców i Partii Razem, a za Gibałą i Owcą na trzecim miejscu znalazł się Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej.
5: Aż ponad 8% głosów w naszej symulacji okazało się nieważnych. Oznacza to, że nieważne karty wyprzedziły aż 4 kandydatów na prezydenta. Wielu młodych ludzi oddało pusty lub błędny głos. Czy to dlatego, że zagubili się w szumie politycznej kampanii, czy dlatego, że nie znaleźli w programach niczego, co odpowiadałoby na ich potrzeby? Nazwałbym to głośnym krzykiem frustracji.
1: Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W weekend Sprzątamy Świat. Akcja tradycyjnie obejmie cały kraj. W tym roku uczestnicy sprzątają śmieci i przypominają, że odpady pozostawione na lądzie wcześniej czy później mogą trafić do wody. Sporo się dzieje m.in. w Toruniu. Od samego rana w mieście młodzi ludzie porządkują okolice swoich szkół. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na akcję razem z uczniami podstawówki numer 24.
6: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
7: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
8: Boże, ile tam jest rzeczy?
6: To tutaj ma tyle butelek.
8: Dużo jest.
6: I tylko w tym jednym miejscu?
8: Tam było właśnie dużo, w krzakach.
7: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
1: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. W tym roku Sprzątanie Świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Proszę przygotować coś do pisania, bo za moment będą grzybowe inspiracje, a to właściwie przepisy na dania z leśnymi grzybami. Pogoda jest idealna, więc może jutro o świcie można byłoby na spacer do lasu pójść i przynieść co nieco, z czego można będzie ugotować pyszny obiad albo jakąś przekąskę zrobić. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, gdzie czekamy na wasze przepisy, na przepisy ulubionych dań z grzybami. I jeśli już napisaliście, to za moment być może zadzwonię właśnie do kogoś z was. Do zdobycia jest airfryer.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.
3: Reklama. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż

0: Deorikitiki, deodeorikitiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin, Traugutta 30.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: na grzyby z Radiem Plus.
1: A dzisiaj na grzyby wyruszamy z Justyną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Radio Plus i wszystkich słuchaczy.
1: Justyno, może tak, czy byłaś już w tym roku na grzybobraniu?
2: Nie, jeszcze mi się nie udało, ale się wybieram.
1: Och, to ja mam nadzieję, że uda się znaleźć mnóstwo tych wspaniałych grzybów, o których napisałaś do nas. Masło grzybowe to jest twój ulubiony przepis i to jest fantastyczny przepis, bo możemy go urozmaicać w zależności od tego, czego potrzebujemy. Opowiadaj.
2: Tak, nie dosyć, że jest bardzo fantazyjny, to jest też bardzo ekonomiczny, bo najczęściej do tego masła wykorzystuje tak zwane wszystkie odrzuty. Brzydkie, nieciekawe, zrośnięte, przerośnięte, bo one zmielone później w tym maśle wizualnie nie przeszkadzają, a smak też oddają jak wszystkie piękne, ładne grzyby.
1: To może tak, może powiedzmy, jak to zrobić, bo ja tutaj przytoczę, jak napisałaś, czyli te zebrane grzyby najlepiej mieszane dokładnie oczyścić, udusić na masełku, uduszone grzybki przełożyć do naczynia, w którym należy wymieszać razem z masłem, solą, pieprzem i można dodać czosnek, jeśli ktoś lubi, całość blenduje i mamy przepyszne smarowidło do chleba, a potem możemy sobie urozmaicać, co dalej?
2: Tak, i to jest ta tak zwana podstawa, baza. I na przykład moje dzieci uwielbiają z majonezem, z dużą ilością majonezu i wtedy sobie jajka tym obkładają, mają majonez grzybowy. Ja uwielbiam z karpary sobie dodać, a często też dodaję, mam troszeczkę szynki czy jakichś ogóreczków, wkrawam i robię się to grzybowo, mięsna pasta. I czasami nawet z jednej bazy robię 3-4 pasty i do tego sucha grzaneczka i mamy imprezę grillową.
1: Moje ulubione połączenia, masło, grzyby, więcej masła, żyły wytrzymają, tak. To jest cudowne. Mam dla ciebie prezent, Justyno, to jest oczywiście air fryer. No i bardzo dziękuję za ten przepis. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy są zainteresowani, zapisali co i jak. I życzę udanego grzybobrania. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam Was przede wszystkim, bo siedząc w pracy przy komputerze tylko i wyłącznie Was słucham. Jest mi bardzo miło, żeście Państwo do mnie zadzwonili. No i pozdrawiam też całą moją rodzinę, od męża począwszy przez dzieci, na wszystkich najbliższych skończywszy. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy i nam też miło, że możemy Ci towarzyszyć. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
1: Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę opisać swoje ulubione danie z grzybami, podać przepis, a w poniedziałek czekać na telefon od Janka Pasterskiego.
0: Na grzyby z Radiem Plus.

0: Eddie Grant w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 14 minut tylko do 12. Do południa jeszcze między innymi czerwone gitary i nie spoczniemy. Radio
1: Plus. Reklama. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama.

0: Czerwone Gitary na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. My słyszymy się jutro w Smakach z Plusem. Będzie o papryce. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt u-stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
7: Oto Jack, pick-upy Jack, agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto, z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago, Piła Krzywa 11, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Zyski koncernów paliwowych jest decyzja Sejmu i o niej już za chwilę. Przesłuchanie i zapewne zarzuty poseł Wojciech Król doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Stawką zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. Powalczą o nie młodzi piłkarze w ogólnopolskim turnieju z Orlika na stadion. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, a te ostatnio zaliczają kolejne rekordy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Co ta decyzja sejmowej większości oznacza dla kierowców?
2: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tzw. nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
1: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniej takie przepisy Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Czuję się niewinny, rzucił w stronę mediów prowadzony przez dwóch agentów CBA. Poseł Wojciech Król już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy przesłuchają go i przedstawią mu zarzuty korupcji.
3: Przyznaje się pan do winy?
4: Czuję się niewinny i niedługo wrócę do
5: głosu. Co pan powie w prokuraturze?
1: To słowa z nagrania polskiej agencji prasowej. Przypomnijmy, wczoraj Sejm uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Służby zaraz po tej decyzji weszły do akcji. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w strefie Gazy i gestem solidarności z Palestyńczykami.
6: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny. Są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociażby symbolicznie.
1: Mówił Michał Piasecki, radny Koalicji Obywatelskiej. Projekt trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc.
7: Cieszę się, że w końcu się udało. Jest to efekt ponad roku walki tak naprawdę, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach bardzo intensywnie działaliśmy w tej sprawie. Staraliśmy się budować poparcie społeczne, no i widzimy efekty. Widzimy efekty, udało się w końcu zakończyć to haniebne partnerstwo z izraelskim miastem Ramla, także jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi.
1: A to już Mariusz Sochacki z partii Razem. Za uchwałą zagłosowało 16 radnych, w tym cały klub Koalicji Obywatelskiej. Trzech było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Media katolickie powinny być profesjonalne i otwarte na debatę publiczną, stwierdził przewodniczący Rady Episkopatu do spraw mediów i komunikacji społecznej biskup Rafał Markowski. A to z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu. Będziemy go obchodzić w niedzielę. Jak zaznaczył hierarcha, ich zadaniem są informowanie i ewangelizacja. Zdaniem biskupa Markowskiego rozwój mediów cyfrowych wymaga roztropnej, kompetentnej i wiarygodnej obecności głosu Kościoła w przestrzeni informacyjnej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Krakowskie boiska tętnią sportowymi emocjami. To za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na murawie stadionu w Gdańsku. Najlepsze drużyny zagrają tam o Mistrzostwo Polski i wyjątkową nagrodę główną – zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników, żeby walczyć o mistrzostwo?
8: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
9: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
10: Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
1: A to już Michał Tkaczek z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, natomiast wielki finał 12 i 13 listopada.
3: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Mieszkańcy Kołobrzegu zdecydowali, na co przeznaczyć środki z budżetu obywatelskiego. W 9. edycji do realizacji wybrano 3 projekty. Najwięcej głosów zdobył pomysł budowy boiska do koszykówki 3x3. Otrzymał 228 głosów. Jego wartość to 278 tysięcy złotych. Drugi pod względem liczby głosów był projekt ogólnopolski turniej tańca sportowego Amber Cup w Kołobrzegu za 144 300 zł. Poparło go 196 osób. Trzeci zwycięski projekt, podwórko EcoLab, zdobył 102 głosy. Zakłada stworzenie ogólnodostępnej ścieżki społeczno-edukacyjno-ekologicznej. Jego koszt to ponad 230 tysięcy złotych. Historia początków polskiego undergroundu, realia wydawania niezależnej muzyki oraz ewolucji brzmień na przełomie lat 80. i 90. XX wieku będą tematem kolejnego przystanku Historia Koszalin. Tytuł spotkania to Hałas Wolności. Rozmowę poprowadzi Jakub Wojewoda ze szczecińskiego oddziału IPN. A kogo zaproszono?
11: Chodzi o Tomasza Skaję-Skuza z zespołu Powadi. Drugim zaproszonym gościem jest właściciel wytwórni muzycznej Zdzisław Dzidek i Otko.
3: Mówił Rafał Semołonik z IPN-u. Przystanek Historia 26 września o 16.30 przy ulicy Zwycięstwa 115 w Koszalinie. Wstęp jest wolny. Popołudnie ze zmiennym zachmurzeniem, niewykluczony słaby przelotny deszcz, na termometrach do około 18 stopni.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Piątek.
13: Piąteczek.
12: Piątunio, dzień dobry, Marek Sierocki.
13: Jan Pasterski. Zaczynamy piosenką, którą Albano i Romina Power śpiewali na festiwalu w San Remo w roku 82. Nie wygrali, ale piosenka stała się światowym megahitem. To oczywiście Felicita. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem medialnym dwóch koncertów włoskiego gwiazdora Drupiego. Pierwszy z nich 29 września w Gdańsku, drugi 1 października w Warszawie. Rozdajemy bilety na ten drugi koncert. I co trzeba zrobić, żeby wygrać takie bilety?
2: Bardzo prostą rzecz. Napisać do nas SMS pod 691-141-141. Dajcie znać, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie pojawić, a teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza.
1: Dwa lata temu odszedł od nas znakomity wokalista Felicjan Andrzejczak. Karierę zawdzięcza m.in. piosence Jolka, Jolka, pamiętasz, którą nagrał wspólnie z Budką Suflera. Nagrał jeszcze kilka utworów z tym zespołem, m.in. Czasołowiu. I tym utworem wspominającym wielkie gwiazdy, które odeszły, Janis Joplin, Jimiego Hendrixa, chcemy Państwu ten utwór właśnie zaprezentować w drugą rocznicę śmierci Felicjana Andrzejczaka.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
3: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: Bo teraz Boszą przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250.

0: Zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667-797-797.
6: Te noże przy świecach. Wyjątkowy koncert pełen emocji i najpiękniejszych melodii. Już 29 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Magia świateł świec, potężne głosy tenorów i niezapomniana atmosfera. Bilety w kasie teatru oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk.

0: Classic z Nouveau, Never Never Comes, to typowy utwór dla muzyki New Romantic początku lat 80. ubiegłego wieku. Pora, abyśmy dowiedzieli się, kto dostaje kolejne dwa bilety na koncert Drupiego w Warszawie 1 października.
1: Dodzwoniliśmy się właśnie do Andrzeja. Andrzeju, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no przekonałeś nas, że faktycznie to ty powinieneś wybrać się na ten koncert, bo dwa dni później sporo się będzie w twoim i nie tylko twoim życiu działo.
2: Tak, dokładnie 3 października moja ukochana córka wychodzi za mąż za Marcina, z czego bardzo się cieszymy z żoną i myślę, że to będzie, pomoże nam oderwać się od takich przygotowań przed ślubem ten koncert. Zwłaszcza, że Drupi, kiedy był po raz pierwszy w Polsce, no to był chyba taki mój pierwszy kontakt, taki prawdziwy kontakt z polską piosenką, zwłaszcza, że byłem wtedy na festiwalu.
1: Ale super, super, świetnie. To powiedz, zakładam, że z żoną się na koncert wybierzesz.
2: Tak, oczywiście z kochaną Kasią.
1: Okej, macie daleko

0: Warszawy, czy jesteście stąd?
1: Nie, jesteśmy z Warszawy.
0: Jesteście z Warszawy. No to świetnie, to gratulujemy w takim razie, życzymy dobrego odbioru koncertu, no i wszystkiego najlepszego i udanego ślubu z weselem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam.
1: Mam nadzieję, że tak będzie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, a teraz zabieramy z naszej półki krążek z największymi przebojami Julio Iglesiasa, ale zaśpiewanymi po francusku, bo Julio to artysta niezwykle uzdolniony, nagrywa swoje piosenki w języku hiszpańskim, nawet katalońskim, po włosku, po francusku, po niemiecku i po angielsku. Julio Iglesias w roku 1978 wylansował przebój Pobre Diablo. To piosenka, którą napisał wspólnie z Romanem Arcuzą, człowiekiem odpowiedzialnym za jego wielkie sukcesy, ale też liderem formacji duo Dynamico, bardzo znanego hiszpańskiego zespołu. Julio Iglesias nagrał też swego czasu francuskojęzyczną wersję tej piosenki, a utwór opowiada o nieszczęśliwej miłości, o rozstaniu, też o spotkaniu z dawną miłością. To piosenka, którą wielu fanów i krytyków utożsamiała wówczas z rozstaniem artysty z Isabel Preisler. Vous les femmes i Julio Iglesias.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: Zawsze podziwiamy dykcję Marka Grechuty, no bo to niezwykły wyczyn.
1: Szczególnie w tej piosence Nie dokazuj miła, nie dokazuj, przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Niezapomniany Marek Grechuta za nami, również przed nami niezapomniana Tina Turner, bo zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 18 września 1989 roku ukazał się 7. solowy studyjny album Tiny zatytułowany Foreign Affair. Znakomita płyta, kolejny wielki sukces, bo tam przecież piosenki The Best, I Don't Wanna Lose You, Steamy Windows, Look Me in the Heart, Foreign Affair, właśnie utwór tytułowy. No to wszystko piosenki, które podbiły światowe listy przebojów. My z tego krążka przypominamy utwór I Don't Wanna Lose You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Hej, czat. Potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne. Mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz. Pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij. Od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
8: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belior Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru Transexpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: To był Robin Gippy, Juliet, wielki solowy hit artysty z początku lat 80. Pora na zaproszenia. Dziś i jutro od godziny 20 do 24 prywatka, a w niedzielę zapraszam na spotkanie z muzykami, którzy kochają zespół The Beatles i właśnie legendarna czwórka z Liverpoolu będzie głównym tematem naszej specjalnej niedzielnej audycji, czyli muzycznego alfabetu.
1: O godzinie 15, tak jest, zapraszamy i na koniec zaglądamy jeszcze do kalendarza muzycznego. Artysta ukrywający się pod pseudonimem Black właśnie 18 września 87 roku wydał swój debiutancki album pod tytułem Wonderful Life.
0: Tytułową piosenką kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Plus Koszalin.
1: Morawiecki wygrywa z Kaczyńskim. Chodzi o stanowisko wicemarszałka dla swojego polityka. Premier Donald Tusk jest już w Kijowie. Został przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Palą się butle z gazem w zakładowej suszarni. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat na to stanowisko, Marcin Ociepa z PiSu. Horała, czyli jeden z rozłamowców z PiSu, deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
2: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala, i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
1: Dla prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego decyzja sejmowej większości oznacza jedno, że Rozwojowi Plus Morawieckiego jest blisko do koalicji rządowej.
3: Dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas, no bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
1: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji, a zaraz po wyborze nowy wicemarszałek zapowiedział, że Rozwój Plus chce złożyć wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych. Jest już w Kijowie. Premier Donald Tusk przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Donald Tusk weźmie udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, o czym donosi z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
4: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnieniu sankcyjności presji na Rosję. W ocenie premiera Słowacja tradycyjnie wybiera bardziej ostrożne podejście do takich kwestii. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne i może do tego dojść w każdej chwili. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Tymczasem Rosja znów atakuje ukraińską kolej. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 6 zostało rannych w ataku na pociąg w obwodzie charkowskim. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskim. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów strażaków.
5: Na tę chwilę 3 zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i kontaktowa. Znajduje się pod wpływem zdarzenia i również pozostaje pod opieką służb medycznych.
1: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Uwaga kierowcy, droga krajowa nr 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zabytkowa starówka w Piotrkowie Trybunalskim odzyskuje dawny blask. Miasto pozyskało kolejne miliony na odnowienie starych i zniszczonych kamienic.
6: Ten jeden budynek wybitnie straszy. On jest niezamieszkany, on jest po pożarze. I jest piękny, bo widać, jakie ma dekoracje piękne.
7: Powiedziała mi mieszkanka piotrkowskiej starówki. Takich zaniedbanych budynków jest o wiele więcej. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego miasto wyremontuje kilka z nich.
8: Będzie obejmowało rewitalizację kamienicy przy Jazoryńskiej 12 i Grodzkiej 1 i Grodzkiej 3.
7: Mówi prezydent miasta Juliusz Wiernicki, który zapewnia, że takich inwestycji będzie więcej.
6: Czekamy na to.
7: Efekty mają być widoczne w ciągu kilku lat.
1: O czym informował Rafał Różycki.
9: Wiadomości lokalne. Marcin Kieca. W pracowni słupskiego szpitala przeprowadzono pierwszy zabieg trombektomii płucnej u pacjenta hospitalizowanego w oddziale intensywnej terapii w przebiegu ostrej zatorowości płucnej, mówi rzecznik szpitala Marcin Prusak.
10: Mało inwazyjny zabieg wewnątrznaczyniowy, polegający na mechanicznym usunięciu skrzepliny, skrążenia płucnego, dedykowany około 10% najcięższych przypadków zatorowości płucnej. Jest to nowoczesna, ratująca życie procedura, którą stosuje się u pacjentów z ostrą, masywną zatorowością płucną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia.
9: Zabieg przeprowadzili dr Piotr Nachyła i dr Tomasz Dryja wraz z zespołem przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W tym roku szpital zainwestował w jego zakup ponad 22 miliony złotych, z czego ponad 19 milionów pochodziło ze środków z KPO. Zakończył się remont strefy spa na szczecineckiej pływalni. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z odnowionej przestrzeni od 27 września. Inwestycja kosztowała miejski budżet 2,5 miliona złotych. W zmodernizowanej strefie znalazły się sauna sucha, parowa i na podczerwień, a także solaria stojące i leżące. Do dyspozycji użytkowników będzie również tak zwany prysznic wrażeń, studnia lodowa oraz wypoczywalnia ze ścianą solną. W strefie będą odbywać się także seanse saunowe. Jest to jedyna część basenu, która przynosi dochody. Do reszty samorząd musi dopłacać. Piątkowe popołudnie ze zmiennym zachmurzeniem, niewykluczony słaby przelotny deszcz, na termometrach do około 18 kresek.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: A w Radio Plus już teraz instrumentalnie Jan Hammer. To dzień dobry, Janek Pasterski. Jest 6 po 13.

0: do gotowania szybkiego, zdrowego, beztłuszczowego w zasadzie i oszczędnego. Gdyby ktoś miał ochotę na takie urządzenie, już od poniedziałku kolejna partia, a co zrobić, żeby załapać się do zabawy? Wejść na radioplus.pl i napisać wam, jakie są wasze kulinarne przepisy na potrawy z grzybów. Może macie jakiś swój ulubiony przepis i chcielibyście się nim podzielić.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Uwaga, informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i GOES. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
17: O.
16: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
18: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

No i sięgnęliśmy gwiazd. Stars to Simply Red, a w kalendarzu świąt nietypowych. No pięknie dzisiaj. Dzień pierwszej miłości. Proszę bardzo, czasami się okazuje, że ta pierwsza miłość to jest ta jedyna miłość.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
19: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
0: Reklama.
21: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Bon Jovi Always. To na koniec tej godziny to prawie 14 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: 5, 9, 31.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacji. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
12: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
13: Rekordowo wysokie ceny paliw. Prezydent i rząd mają swoje pomysły na obniżki. Wprowadzili na rynek 3 tony marihuany, wyrok dla ponad 30 osób. Wielkie ćwiczenia pod Łomżą w akcji ponad 200 strażaków. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, które zaliczają kolejne rekordy. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi prezydent, gdy przepisy trafią na jego biurko. Sam składa własny projekt w tej sprawie. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
14: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
13: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
15: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
13: Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu. Benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9 zł, przewidują analitycy ePetrol.pl. wyprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami. Część ze skazanych jest związana z środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań.
16: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecnie? Tutaj oskarżenie akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna. W tej chwili wydaje mi się, że nie czas i miejsce, żeby sobie lekceważyć, czy takie podejście też do narkotyków, ponieważ widzimy, że jest to coraz szerszy problem społeczny.
13: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Według ustaleń grupa działała od 2014 do 2021 roku w Polsce, Holandii i Hiszpanii. Problemy pasażerów. Odwoływane są kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Powodem są usterki w oprogramowaniu nowo zakupionych pociągów PESA. Awaria zagraża bezpieczeństwu, dlatego wadliwe składy zostały wycofane z użytku. Z pasażerami i przewoźnikiem rozmawiał Grzegorz Mnich.
17: Pani czeka teraz.
18: Ja czekam.
19: Czekamy, no.
18: Wiadomo, że utrudnia, nie? Trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
17: Tak to dzisiaj wygląda.
18: Tak.
13: W niektórych składach nowych pociągów ELF nie zamykają się drzwi, wyjaśnia Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
20: W związku z powtarzającymi się problemami technicznymi nowych pociągów PESA ELF 3.0 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu.
13: Dziś odwołanych zostało 19 połączeń. Również w kolejnych dniach pasażerowie muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby połączeń.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łomżyńskim. W scenariuszu akcja gaszenia ponad 20 hektarów płonącego lasu.
21: Na odbiorze do 11.
22: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak zrozumiałeś odbiór. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń, po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań. To chcemy osiągnąć, współpracę z Państwową, z Ochotniczą Strażą Pożarną i szybka reakcja.
13: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W kilkugodzinnych ćwiczeniach Leśny Front wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, m.in. drony.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniach torów z drogami, a wszystko dzięki modernizacji urządzeń na 14 przejazdach kolejowo-drogowych w województwie zachodniopomorskim. Prace objęły również 2 przejazdy w północnej Wielkopolsce. Inwestycja zapewnia bardziej niezawodne działanie systemów na skrzyżowaniach torów z drogami. Zadanie o wartości 17,5 miliona złotych zostało zrealizowane przez Polskie Linie Kolejowe.
1: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe S.A. Na linii kolejowej numer 202 Gdańsk Główny Stargard na 14 przejazdach kolejowo-drogowych została wymieniona samoczynna sygnalizacja przejazdowa, między innymi w Sławnie na ulicy Gdańskiej, w przystawach na drodze z Gruszewa do Białogardu oraz w Bystrzynce i Goli Dolnej niedaleko Świdwina zamontowano nowe rogatki oraz kamery.
0: Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zatrzymali 19-letniego kierującego samochodem osobowym marki Seat, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Na tym nie kończy się lista wykroczeń, nie posiadał uprawnień do kierowania, był pod wpływem środków odurzających, a badanie alkomatem wykazało śladowe ilości alkoholu w jego organizmie. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Popołudnie ze zmiennym zachmurzeniem, niewykluczony słaby przelotny deszcz, na termometrach do około 18 stopni Celsjusza.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I w głośnikach już teraz Celine Dion. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14.

0: Jeśli zbliżający się weekend i piątek mogą jakoś brzmieć, to było to brzmienie właśnie Madonna i True Blue w Radiu Plus, a my cały czas zapraszamy Was do wspólnej zabawy, do grzybozbierania na grzyby z Radiem Plus, ale nie pytamy Was o tajne miejsca, w których te grzyby zbieracie, natomiast pytamy o przepisy kulinarne z użyciem grzybów. No, najfajniej oczywiście zebrać samemu i później coś samemu z tego przyrządzić. Jeśli tak właśnie robicie i macie jakiś fajny przepis, to podzielcie się nim na radioplus.pl. Warto, bo już od poniedziałku wracamy z rozdawaniem Wam airfryerów, bardzo sympatycznych urządzeń, w których gotuje się zdrowo, szybko, przyjemnie i oszczędnie. Radioplus.pl, tam zapraszamy, opiszcie swój przepis z użyciem grzybów leśnych, a muzycznie za chwilę Krzysztof Krawczyk. Radio
1: Plus. Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie miltaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka.

0: kilogramów z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Regulamin na circlek.pl.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Reklama. Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667-797-797.
13: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly Your Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru Transexpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, plac Konstytucji 3 maja, plac Domańskiego i plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
18: Radio Plus Koszalin.
0: Radio Plus Koszalin.

0: Hold the Line. To na koniec tej godziny, a zbliżamy się do 15 w Radio Plus. Już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Aury oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
12: Radio Plus Koszalin.
1: Radio Plus Koszalin.
13: Rozmowa o bezpieczeństwie trwała blisko 3 godziny. Prezydent spotkał się z szefem MONU. Odmówił złożenia wyjaśnień kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Jan Urban odmładza kadrę. Znamy listę powołanych na najbliższe mecze. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozmawiali prawie 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim przed wylotem Karola Nawrockiego do USA. Przed pałacem jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Tak jestem, dzień dobry.
13: Mateuszu, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz?
14: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski, a także znalezienie na polskim wybrzeżu rosyjskiego drona z głowicą bojową. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Teraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie tych informacji i dzisiejszego spotkania ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
13: To był Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Śledczym nie chciał nic powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt dla polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Taką informację otrzymała krośnieńska prokuratura, która zajmuje się tragedią. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa prowadzonego na Węgrzech.
15: Wśród tych dokumentów dostarczony został również protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
13: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą z powodu zmęczenia. Autokar zjechał przez pas awaryjny na skarpę i przewrócił się na bok. Zginęło 12 osób, a 10 trafiło do szpitali. Autokar wracał do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. W wiadomościach hiszpańska Ceuta. Rozpoczęła się operacja przeprowadzania setek migrantów z plaży do portu. Według mediów w nowym miejscu pobytu jest ponad 1500 miejsc. Tymczasem na plażach ma koczować ponad 3000 migrantów. Przebywają tam od czasu masowego przedarcia się z Maroka. Pod koniec lipca do hiszpańskiej eksklawy dotarło ponad 70 tysięcy osób.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Jan Urban odmładza kadrę. Poznaliśmy dziś zawodników powołanych na najbliższe mecze reprezentacji. Na liście nowe twarze jak Wojciech Monika czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek. Zdaniem Tomaszewskiego najbliższe 4 mecze to będzie być albo nie być dla Jana Urbana.
16: Okres kwarantanny minął, katastrofa była i klęska selekcjonerów i sztabu szkoleniowego ze Szwecją i w tej chwili muszą, czy im się to podoba, czy nie, muszą awansować do dywizji A. Po tych 4 meczach już będzie pewien pogląd na tę sprawę.
13: Mówił Jan Tomaszewski. Za tydzień Polska zagrał siebie z Bośnią i Hercegowiną. W najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze mecze ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe.
17: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Diecezjalny odpust odbędzie się w najbliższą niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. To od XVI wieku ważne miejsce kultu maryjnego, przyciągające do dziś setki tysięcy wiernych.
18: Skoro Maria tam jest trzymająca na swoich kolanach martwe ciało swojego syna, jakby zaprasza nas do tego, żeby przychodzić tam z różnymi trudnymi rzeczami z naszego życia, z jakimiś też dramatami. Więc w tej piecie jakby gromadzą się wszystkie te trudne rzeczy, te zranione miłości, te sytuacje braku nadziei, że z tym wszystkim właśnie przychodzimy tam do Skrzatuszu. No i to już działa łaska Boża, to jest coś poza nami.
17: Mówił ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik kurii biskupiej w Koszalinie. Msza święta w niedzielę sprawowana będzie w samo południe, a przewodniczył jej będzie biskup diecezjalny Krzysztof Zadarko. Mieszkańcy Kołobrzegu zdecydowali, na co przekazać środki z budżetu obywatelskiego. Do realizacji wybrano 3 projekty. Najwięcej głosów zdobył pomysł budowy boiska do koszykówki 3x3. Otrzymał 228 głosów. Jego wartość to ponad 278 tysięcy złotych. Drugi pod względem liczby głosów był projekt ogólnopolski turniej tańca sportowego Amber Cup w Kołobrzegu za 144 300 złotych. Poparło go 196 osób. Trzeci zwycięski projekt, podwórko Ecolab, zdobył 102 głosy. Zakłada stworzenie ogólnodostępnej ścieżki społeczno-edukacyjno-ekologicznej. Jego koszt to ponad 230 tysięcy złotych. Do końca dnia pogoda bez większych zmian. Jutro więcej słońca i bez opadów, a w niedzielę pochmurno i przelotny deszcz. Na termometrach będzie maksymalnie 18 kresek.
0: I to już godzina 15. Ja mówię dzień dobry, Janek Pasterski, a po angielsku przywita się teraz także Lionel Richie. Hello.

0: Zrobiło się wyjątkowo rock'n'rollowo. Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King i takich rock and rollowych numerów na pewno nie zabraknie także dzisiaj i jutro w prywatce z Radiem Plus od 20 do północy. Marek Sierocki będzie dla nas miksował, natomiast niedziela to jest muzyczny alfabet Marka Sierockiego. O 15 będą goście, będzie Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła, a rozmowa będzie dotyczyła legendarnej czwórki z Liverpoolu, czyli Beatlesów. Oni też przecież mieli wszakże sporo rock and rollowych numerów. Panowie zaśpiewają trochę Beatlesowskiej klasyki, ale pojawią się również ich kompozycje. Zapraszamy serdecznie.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
12: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt u-stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
13: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.

przyjemne jazzowe brzmienie Sade i Smooth Operator. Piątek, piąteczek, piątunio i weekend się zbliża wielkimi krokami, a jak weekend, to na przykład można się wybrać na grzyby, prawda? Jutro z samego rana mieć taki fajny początek soboty. Swoją drogą przez cały najbliższy tydzień trwa jeszcze nasza zabawa właśnie na grzyby z Radiem Plus, w której codziennie rozdajemy wam po airfryerze. Gdyby ktoś miał ochotę na takie urządzenie, to już teraz na naszej stronie internetowej na radioplus.pl można nam napisać, jaki jest wasz kulinarny przepis, którym chcielibyście się pochwalić. Co dobrego z grzybów robicie? Dajcie znać, czekamy na radioplus.pl.

0: Milan Farber to za nami, a przed nami za chwilę duet Sara Brightman i Andrea Bocelli.
1: Reklama.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.

0: kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
5: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
6: Reklama.

0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze piątkowe spotkanie. Dobrej reszty dnia życzę, Janek Pasterski, i zapraszam jutro od 8 rano.
1: Reklama. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl. Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Bardzo konstruktywna. Szef MON-u po rozmowie o bezpieczeństwie z prezydentem. Poseł Wojciech Król z zarzutami korupcyjnymi nie przyznaje się do winy. Poznaliśmy polskiego kandydata do Oscara. To ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Tak szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Konferencji szefa MON-u w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
2: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
3: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
2: W przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Wojciech Król usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Poseł Koalicji Obywatelskiej nie przyznał się do winy. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł usłyszał już 4 zarzuty, 2 w lipcu, a 2 dzisiaj. Ogień został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Po tym, jak wybuchło 12 zbiorników z gazem, wybuchł pożar na terenie suszarni zboża. 2 osoby zostały poszkodowane. Trwa akcja służb.
4: Obecnie sytuacja na miejscu zdarzenia wygląda tak, że jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem i nadal strażacy chłodzą go za pomocą działka wodnego. Teraz też tego, co tutaj na miejscu zdarzenia widać, funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny miejsca zdarzenia.
1: Relacjonuje z miejsca akcji Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. 2 poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Droga krajowa nr 62 była zablokowana. Teraz policja kieruje ruch wahadłowo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poznaliśmy polskiego kandydata do Oscara. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie walczyć o nominację w kategorii film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła przed chwilą Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ojczyzna miała swoją premierę w ramach konkursu głównego w Cannes, gdzie została doceniona za reżyserię.
0: Autopromocja. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus.
5: Motywem przewodnim naszego niedzielnego spotkania będą przeboje zespołu The Beatles, a moimi państwa gośćmi będą gitarzyści i wokaliści Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Rynek staromiejski w Koszalinie wypełniły dziś eksperymenty, warsztaty, gry i sportowe wyzwania. Wszystko przez akcję Regeneracja.
2: Naszym celem jest właśnie ta edukacja i uświadomienie ludziom, że warto, żeby karton po mleku czy karton po soku trafił do żółtego pojemnika lub worka, żeby później mógł być poddany recyklingowi i wszystkie elementy, z którego jest zbudowany taki karton, mogły ponownie zostać odzyskane i stać się surowcem.
1: Kolejne inwestycje w parku wodnym Trzy Fale w Słupsku.
3: Uzyskaliśmy kredyt, który zostanie przeznaczony na przebudowę wieży zjeżdżalni, na jej termomodernizację, ale przede wszystkim na wymianę samych trzech zjeżdżalni. W czwartek otworzyliśmy przetarg, wpłynęła jedna oferta. Wartość to troszeczkę ponad 15 milionów złotych brutto. Kwota mieszcząca się w naszym kosztorysie.
1: Diecezjalny odpust w Skrzatuszu gromadzi każdego roku tysiące pielgrzymów. Kolejna okazja do świętowania w niedzielę.
4: My potrzebujemy zobaczyć się, tak można powiedzieć. W dzisiejszym świecie, kiedy często mówi się o kryzysie Kościoła, o tym, że jest nas mniej, to są fakty oczywiście, temu nie zaprzeczamy. Potrzebujemy też od czasu do czasu poczuć właśnie to, że nie jesteśmy sami w tym Kościele, że ktoś jest obok nas.
1: A już jutro spotkanie młodych w Skrzatuszu.
5: Dzisiaj potrzeba dużo odwagi właśnie, aby mieć sobie taką siłę do wybierania tego, co dobre, tego, co Pan Bóg proponuje. I chcemy młodych w tę odwagę wyposażyć przez to spotkanie i przez wspólną modlitwę.
1: Od tych tematów rozpoczniemy magazyn. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 19.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly Your Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru TransExpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji, 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
7: Oto Jack, pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto. Z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.
8: Radio Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: To wydarzenie gromadzi tysiące pielgrzymów z całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Diecezjalny odpust odbędzie się w niedzielę w Skrzatuszu. Mszy w południe przewodniczył będzie biskup diecezjalny Krzysztof Zadarko.
2: Ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik prasowy kurii biskupiej w Koszalinie. My potrzebujemy zobaczyć się, tak można powiedzieć. W dzisiejszym świecie, kiedy często mówi się o kryzysie Kościoła, o tym, że jest nas mniej, to są fakty oczywiście, temu nie zaprzeczamy. Potrzebujemy też od czasu do czasu poczuć właśnie to, że nie jesteśmy sami w tym Kościele, że ktoś jest obok nas. Jest takie miejsce, taka przestrzeń, jest nią Skrzatusz, kiedy wszyscy razem tego jednego dnia możemy się spotkać i poczuć tę siłę wspólnoty. Bo ta siła wspólnoty to jest coś bardzo ważnego. Z jednej strony każdy z nas ma indywidualną relację z Panem Bogiem, różne mamy formy tej osobistej duchowości, ale jednak z natury swojej nasza wiara ma charakter wspólnotowy. I Skrzatusz jest taką przestrzenią, taką okazją, to wrześniowe spotkanie, żeby doświadczyć tego brata, tej siostry, która jest obok mnie, żeby doświadczyć tej modlitwy, tego śpiewu, tego bycia razem w jednym miejscu.
3: A miejsce jest wyjątkowe. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu to sanktuarium słynące z doświadczenia szczególnych łask od wieków.
2: My oczywiście wiemy, że Pan Bóg działa wszędzie i zawsze, ale Pan Bóg też wybiera sobie miejsca, żeby jakoś Jego łaska się okazała w sposób wyjątkowy i szczególny. To są chociażby miejsca objawień Matki Bożej na przykład w historii Kościoła, czy miejsca, w których wydarzył się cud eucharystyczny. I są też sanktuaria, takie jak Skrzatusz, gdzie jest na przykład figura łaskami słynąca, to jest ta figura Matki Bożej, przed którą od wieków ludzie się modlą i Pan Bóg wybrał to miejsce i tę figurę, żeby udzielać swoich łask przez wstawiennictwo Matki Bożej w taki wyjątkowy sposób. Mamy świadectwa od wieków ludzi, którzy tam zawsze pielgrzymowali i my też w tej naszej współczesności tam do tego Skrzatusza jeździmy. No skoro Maria tam jest w formie piety, czyli trzymająca na swoich kolanach martwe ciało swojego syna, czyli jakby zaprasza nas do tego, żeby przychodzić tam z różnymi trudnymi rzeczami z naszego życia. Z jakimiś też dramatami, sytuacjami kryzysowymi, które nas przerastają, bo śmierć dziecka to jest coś, co przerasta zwyczajnie człowieka. Więc w tej piecie jakby gromadzą się wszystkie te trudne rzeczy, te właśnie zranienia, które mamy, te zranione miłości, te sytuacje braku nadziei, że z tym wszystkim właśnie przychodzimy tam do Skrzatusza, no i to już działa łaska Boża, to jest coś poza nami. Wiele mamy takich świadectw ludzi przyjeżdżających do Skrzatusza, że tam się dzieje jakieś

0: diecezji będzie uczestniczyło około 20 osób, bo to drugi koniec świata, natomiast będą naszymi przedstawicielami na tym wydarzeniu, więc chcemy już jakby uczestniczyć w przygotowaniach, które się dzieją na całym świecie, aby nam nie umknął ten temat Światowych Dni Młodzieży, chociaż odbywają się bardzo daleko od nas.
1: Co w programie tegorocznego spotkania w Skrzetuszu?
0: Zaczynamy wprowadzeniem, a po chwili na dobry początek będzie koncert. W tym roku zaprosiliśmy po wielu latach dwóch wspaniałych mężczyzn, którzy działają pod hasłem Wyrwani z niewoli. Opowiadają o swoim doświadczeniu wyrwania z niewoli. Tak sobie myślę o nich, że żeby wejść w niewolę zła czy grzechu, trzeba mieć niezły tupet. Ale żeby dać się wyrwać z niewoli, trzeba mieć w sobie trochę odwagi. Więc jakby to też jest taki pomysł na to, żeby nam panowie na nowo opowiedzieli o tej swojej drodze i do tego nas też zachęcili, do tego szukania odwagi, wybierania tego, co dobre i wybierania wolności. Następnie w przerwie po raz kolejny organizujemy dla młodych różne warsztaty, a następnie wracamy ponownie, aby tam przeżyć nabożeństwo namaszczenia oraz Eucharystię, która kończy całe spotkanie.
1: A jakie to będą warsztaty na przykład?
0: Będą to warsztaty związane z językami biblijnymi. Będzie to możliwość wspólnego potańczenia przy tańcach integracyjnych. Będą to warsztaty organizowane przez seminarium, przez siostry uczennice Krzyża dotyczące powołania. Będzie warsztat organizowany przez szkolne koło Caritas. Będzie warsztat tworzenia breloków.
2: Materiał przygotowała Alicja Górska. Relacja z wydarzenia w poniedziałkowym wydaniu magazynu po 16:00.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Yeah.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Już po raz 33 zorganizowano w Koszalinie akcję sprzątania świata. Pracownicy Urzędu Miejskiego i PGK porządkowali Park Książąt Pomorskich, nurkowie z klubu Mares Dno Dzierżęcinki, a później przed koszalińskim ratuszem zorganizowano piknik ekologiczny dla najmłodszych pod nazwą Akcja Regeneracja.
2: Artur Guziak reprezentuje firmę Tetra Pak.
3: Wy namawiacie wszystkich do tego, żeby opakowania, a konkretnie kartony po mleku, po różnych napojach, sokach, nie trafiały do odpadów zmieszanych, nie trafiały do odpadów papierowych, tylko do żółtych pojemników czy żółtych worków.
2: Organizuję takie pikniki edukacyjne dla rodzin, dla dzieci tutaj w Koszalinie, dla przedszkoli i dla szkół. Naszym celem jest właśnie ta edukacja i uświadomienie ludziom, że warto, żeby karton po mleku czy karton po soku trafił do żółtego pojemnika lub worka, żeby później mógł być poddany recyklingowi i wszystkie elementy, z którego jest zbudowany taki karton, mogły ponownie zostać odzyskane i stać się surowcem.
3: No a jak właśnie ze świadomością nie tylko tych młodych, ale także dorosłych Polaków, gdzie wrzucać kartony po mleku, po sokach.
2: Pomimo wieloletniej tej akcji, ta świadomość niestety jest coraz lepsza, ale nadal znikoma. Zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych. Chyba wśród dorosłych jeszcze trudniej jest tym niż wśród dzieci, bo dzieciaki mają to do siebie, że uczestniczą w różnych takich akcjach organizowanych w szkołach też. I często więcej wiedzą o segregowaniu odpadów niż ich rodzice czy dziadkowie, ale są fajnymi edukatorami również w rodzinach, więc w momencie, kiedy trafiamy od najmłodszych, to poprzez nich edukujemy całe rodziny. Natomiast nadal jest to problem i nadal ludzie nie wiedzą, że karton po mleku czy po soku powinien trafić do żółtego pojemnika.
4: Reprezentuję sportową szkołę podstawową numer 1 w Koszalinie, klasa 8B.
3: No właśnie, na czym polega ta gra, w którą grają uczniowie?
4: No polega na zręczności, na gibkości, a to jest klasa lekkoatletyczna, więc problemu nie mają. Wychowawczyni ma problem, więc stoi i się patrzy.
3: Czy na co dzień młodzież waszej szkoły dba o środowisko, o selektywną zbiórkę odpadów?
4: Tak, dba o środowisko, ponieważ na wielu lekcjach, między innymi na geografii, na przyrodzie, na języku polskim, na wielu przedmiotach zwracamy uwagę, żeby też dzieci segregowały śmieci. Na korytarzach mamy pojemniki do segregacji śmieci i teraz z okazji sprzątania świata, w której bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji i są informacje wywieszone, jeszcze raz dla przypomnienia, gdzie, do jakiego kosza, co segregujemy. Także bardzo zwracamy uwagę, żeby odpowiednie odpady były w odpowiednich pojemnikach.
5: Nazywam się Paulina Kraszewska. Tam koleżanka obok będzie prowadziła różne fajne zabawy. Tutaj mamy stoisko z wikliną. Dzieciaki mogą zrobić różne fajne rzeczy, od koszyków, bransoletek, portfeli i różne cuda, co nam tylko przyjdzie do głowy. Będę się starała na bieżąco pomagać. Natomiast druga nasza koleżanka ma stanowisko z mozaiką. Możemy tu fajne różne rzeczy wykleić, więc myślę, że dużo atrakcji będzie. Tam też są nasi koledzy, którzy odpowiadają za technologiczną część. Mamy też gry takie typu jakieś lotki, rzutki, więc no, dla dzieci bardzo dużo się dzieje.
3: A główna idea tych wszystkich zabaw?
5: Główna idea, no to przede wszystkim ekologia. Wszystko mamy tak naprawdę wtórnie wykorzystane, na przykład w wiklinie wykorzystujemy gazety, tak, wtórnie.
3: No właśnie, bo to nie jest prawdziwa wiklina, prawda?
5: Tak, to są po prostu zwijki gazet, więc no to wszystko jest wtórnie wykorzystywane. A natomiast koleżanka wykonuje te mozaiki z kartonów po mleku.
6: Nazywam się Flawiusz Pietrzyk, zajmuję się od wielu lat czerpaniem papieru.
3: Skąd pan go czerpie?
6: Czerpiemy go z takiej starej beczki po winie, przepołowionej odpowiednio, przystosowanej do tutaj czerpania papieru. Tym się zajmuję. Dzisiaj pokazujemy czerpanie papieru z recyklingu, to znaczy ze starych materiałów, typu stary papier, czy po prostu nawet kartoniki po sokach. Mogę panu pokazać.
3: Mhm. O, i prawdziwa pralka frania stoi starodawna.
6: Pralkę pranie. Akurat trochę po chlapie. My mamy kartoniki, które po prostu pod wpływem ruchu obrotowego wody rozdzielają się i ta środkowa część właśnie to jest ta celuloza.
3: Tak zwane pazłotko.
6: Pazłotko się oddziela, natomiast tą środkową część, która jest wykonana z celulozy, to się tutaj rozcieńcza i to po prostu z tego ja dalej produkuję papier.
3: I z tego kisielu później powstaje papier.
6: Tak. Tak, taką tradycyjną metodą. Nawet mogę zademonstrować. Tu mam takie stare sito do czerpania papieru. Ramka z siatką i druga ramka. Składamy razem. Zaczerpuję i już kartka, formatka jest gotowa. Teraz trzeba to wyłożyć na specjalny filtr i po wyłożeniu wkładam to pod prasę, żeby odcisnąć wodę. Już mam taką zabytkową praskę.
3: O. No i rzeczywiście woda wycieka.
6: Tak. Tutaj po prostu, gdyby było więcej tego papieru, to wody byłoby więcej i gotowe.
3: Aha, i co z takim papierem można robić? Jak on wyschnie całkiem, to można na nim pisać?
6: Można pisać. Z tego można zrobić po przecięciu zakładki do książki. Gdyby formatka była większa, można zrobić abażur.
3: Jak masz na imię?
7: Rita.
3: Słuchaj, Rita, co ty z tym kartonem po mleku będziesz robiła?
7: Statek.
3: Co?
7: Statek.
3: Statek? Myślisz, że będzie pływał?
7: Tak.
1: Musisz odpowiedzieć.
3: Okej, okay. A powiedz mi, gdzie wyrzucamy takie zużyte kartony po mleku?
7: Do śmieci.
3: Ale do jakichkolwiek śmieci, czy do jakiegoś specjalnego pojemnika o jakimś kolorze? Podpowiem ci, że tego samego koloru masz w tej chwili mazak w ręku.
7: Żółty.
3: I pamiętasz o tym, żeby wyrzucać do żółtego?
7: Tak. My jesteśmy w telewizji?
3: Nie, w radiu.
7: A, ja nieraz byłam w telewizji. Znaczy byłam jeden raz. Z moim bratem starszym i moją mamą.
3: Franek, powiedz mi, co ty za zupę tutaj robisz?
7: Nie wiem.
3: Nie wiesz? Czym się bawisz?
7: Nie wiem cię.
3: To mi trochę wygląda jak groszek. To jest groch?
7: Tak.
3: I co z tym grochem?
7: Robimy eksperyment.
3: Instrument?
7: Eksperyment.
3: Eksperyment, aha. I na czym polega ten eksperyment, Franek?
7: Nie wiem, na czym.
3: Może pani wyjaśni, bo pani tutaj z nimi siedzi.
1: Tak, ja wyjaśnię, na czym polega ten eksperyment. My tutaj wyciągamy z groszku zielonego jego geny, jego DNA. Głównym celem akcji była edukacja dotycząca prawidłowej segregacji opakowań wielomateriałowych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak kartony po napojach mogą otrzymać drugie życie i dlaczego po wykorzystaniu należy wrzucić je do żółtego pojemnika. Na miejscu z mikrofonem był Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: 18 i 19 września. A do tego weszła nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: TVP. Widzimy się.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667 797 797.
14: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Reklama.
18: Radio Plus Koszalin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Słupski Park Wodny Trzy Fale przygotował pakiet zajęć dla seniorów i młodzieży. Planowane są też kolejne inwestycje, m.in. wymiana zjeżdżalni i termomodernizacja wieży, mówi prezes spółki Anna Żołądek.
2: Uzyskaliśmy kredyt, który zostanie przeznaczony na przebudowę wieży zjeżdżalni, na jej termomodernizację, ale przede wszystkim na wymianę samych trzech zjeżdżalni. W czwartek otworzyliśmy przetarg, wpłynęła jedna oferta. Wartość to troszeczkę ponad 15 milionów złotych brutto, kwota mieszcząca się w naszym kosztorysie. Cieszymy się też, że została złożona oferta przez bardzo dobrego wykonawcę, firma z ogromnym doświadczeniem właśnie jeżeli chodzi o budowę i termomodernizację takich obiektów. Oni też byli wykonawcami tych naszych pierwszych zjeżdżalni. Prace rozpoczną się tak naprawdę już za chwilę od podpisania umowy. Planujemy, że ta umowa będzie podpisana w przyszłym tygodniu, także prace ruszą na pewno szybko. Termin zakończenia całej inwestycji to 8 miesięcy od dnia podpisania tej umowy. Prace będą rozłożone w czasie, tak żeby nie jak najpóźniej zamknąć zjeżdżalnie, które w tej chwili funkcjonują. Oprócz termomodernizacji i wymiany tych zjeżdżalni, które już są, powstanie nowy plac zabaw na strefie Brodzików. Nowa zjeżdżalnia rodzinna przy tutaj hamowni tej naszej starej zjeżdżalni. Wygospodarowaliśmy tam miejsce i tam powstanie też taka nowa rodzinna zjeżdżalnia. Także oprócz wymiany rur i termomodernizacji zjeżdżalni, również rzeczywiście powstaną nowe obiekty takie rekreacyjne dla rodzin i zwłaszcza dla małych dzieci tutaj u nas na strefie Brodzików, w strefie rekreacyjnej. Tak jak Państwo pewnie obserwują i widzieli, też bardzo prężnie w tej chwili toczy się budowa nowego saunarium. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Realizacja nie jest w żaden sposób zagrożona, ani jeżeli chodzi o termin wykonania oraz o finansowanie tej inwestycji. Ta inwestycja z kolei jest finansowana z naszych własnych środków. To były środki, które zbieraliśmy na lokatach przez ostatnie 2 lata i udało się zrealizować takie nasze marzenie. Także w sumie w tym roku realizujemy 2 poważne marzenia, bo i budowa saunarium, ale też budowa zjeżdżalni. Środki próbowaliśmy pozyskać z różnych funduszy zewnętrznych przez ostatnie 3 lata. Nie udało się, ale udało się pozyskać kredyt. Zupełnie spółka samodzielnie tego pozyskała, więc to nas bardzo mocno cieszy. Oprócz tych działań inwestycyjnych oczywiście też cały program nowych działalności na okres jesienno-zimowy. Wtedy też Państwa tutaj mamy bardzo dużo, pogoda nie sprzyja, z kolei sprzyjają oczekiwania Państwa temu, żeby się relaksować i dbać o zdrowie i my z taką ofertą oczywiście do Państwa wychodzimy. Przede wszystkim turnusy społeczne, tutaj Państwu chciałam też przedstawić, to są turnusy rehabilitacyjne współfinansowane przez Urząd Miejski, to jest 5 turnusów społecznych. Tak naprawdę kwalifikacja do każdego z tych turnusów odbywa się po konsultacji z naszym fizjoterapeutą, który przeprowadzi rozmowę taką, jakie są oczekiwania, jakie są problemy społeczne. I taki turnus zostanie dla Państwa dobrany. Także to z takich tych rzeczy dla seniorów. Oczywiście cała działalność dla seniorów na basenach sportowych również trwa, ale nowości na Trzech Falach są co jakiś czas i w tym sezonie też nowości są. I taką nowością to będzie pływanie na deskach SUP, to będzie relaks z misami i gongami w dalszym ciągu na strefie basenów rehabilitacyjnych, ale to będzie również na basenie fitness dla aqua fitness dla dzieci oraz zajęcia fitness, takie zajęcia rozwijające, usprawniające na salach fitness w nowej strefie. Także ta strefa mokra w tym roku dla dzieci jest taką nowością. Wiemy, że były takie oczekiwania rodziców, żeby nie tylko rodzice i osoby starsze mogły korzystać z aqua fitnessów, ale również dzieci i taka oferta jest przygotowana. Dzieje się bardzo dużo i pod kątem inwestycyjnym, ale również pod kątem działalności takiej rekreacyjnej, którą dla Państwa przygotowujemy. I ta oferta na sezon jesienno-zimowy jest naprawdę przemyślana, dobrana dla Państwa oczekiwań, przez to bardzo bogata i różnorodna. Po prostu trzeba do nas przyjść albo po prostu zadzwonić na numer Kliniki Zdrowia, numer dostępny na naszej stronie internetowej, umówić się w ramach polityk społecznych na konsultacje do fizjoterapeuty i potem tak naprawdę mamy już ustalone terminy. To jest 18 spotkań w ramach każdego z turnusów. Mamy wyznaczony harmonogram tych wizyt. To jest trochę tak, proszę Państwa, jak w sanatorium. Takie małe sanatorium stworzyliśmy w Słupsku, dlatego że mamy i borowiny, i kąpiele perełkowe, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o te wyposażenie takie techniczne na Klinice Zdrowia, to mamy tak naprawdę, możemy powiedzieć, takie małe sanatorium, tylko z tyle, że na miejscu. I nasi fizjoterapeuci podczas tych 18 spotkań zadbają o nasze zdrowie, naszą formę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek zdjęcia rentgenowskie, czy odpisy z rezonansów, TK, można je przynieść, jak najbardziej. Trzeba nawet je przynieść, pokazać fizjoterapeucie, który wtedy dobierze odpowiedni program. Koszt takich 18 spotkań to niecałe 300 zł. Pozostała kwota jest właśnie pokrywana przez miasto. Muszę też zaznaczyć, że tymi programami społecznymi cieszą się one bardzo dużym powodzeniem i jesteśmy jesteśmy jedynym z akwaparków w Polsce, który świadczy na tak szeroką skalę polityki społeczne dla mieszkańców swojego miasta. Bardzo często mamy właśnie zapytania z innych miast, z innych jednostek, jak to się odbywa, na jakiej zasadzie jest finansowanie.
1: Przypomnijmy, że każdy program składa się z 3-tygodniowych turnusów zdrowotnych. Wymagane jest posiadanie karty mieszkańca Słupska. Nie jest natomiast wymagane skierowanie od lekarza. Zabiegi fizjoterapeutyczne dobierane są po konsultacji. Do wyboru są turnus usprawniający, reumatyczny, turnus zdrowy senior, turnus zdrowie po godzinach, a także turnus zdrowy kręgosłup. Tematem zajął się Marcin Kieca. I w tej godzinie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a po nich zapraszam na dalszą część naszego programu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus.
4: Motywem przewodnim naszego niedzielnego spotkania będą przeboje zespołu The Beatles, a moimi Państwa gośćmi będą gitarzyści i wokaliści Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
3: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Te noże przy świecach. Wyjątkowy koncert pełen emocji i najpiękniejszych melodii. Już 29 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Magia świateł świec, potężne głosy tenorów i niezapomniana atmosfera. Bilety w kasie teatru oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Plus Koszalin.
1: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Deklaracja Donalda Tuska w Kijowie. Dentysta miał seksualnie wykorzystać dziewczynki. Jest śledztwo toruńskiej prokuratury. Tłumy turystów w Zakopanem. Tak będzie wyglądać jesień. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
2: Tak, Polska od dziś jest częścią tego wielkiego projektu. Tutaj w czasie rozmów z prezydentem Zełenskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy. To w przyszłości. Może nie dziś, ale na pewno jutro będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo.
1: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, tak zwanej Grupy C8. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Jego inauguracja odbywa się też symbolicznie w ukraińskich Karpatach. To początek ruchu, którego celem jest jeszcze większe zbliżenie państw oraz stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, m.in. w biznesie, mówił Wołodymyr Zełenski. Zawarte zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji. Robert Fico wizytę jednak odwołał, jak donoszą ukraińskie media, z powodów zdrowotnych. Dentysta miał seksualnie wykorzystać dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
3: Toruńska prokuratura potwierdziła, że takie zgłoszenie wpłynęło, a w poniedziałek 14 września prokuratura rejonowa Toruń Wschód wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
1: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co zrobić. Wczoraj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zabrzmiały alarmy, a mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy wiedzą, gdzie szukać schronienia?
4: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego, tam jest blok przeznaczony do...
5: Schron?
4: Na schron, tak.
5: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
4: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na ten temat się wypowiedzieć.
6: Schronów jako takich z tym Słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
5: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
7: No tu chyba do swojej piwnicy. No bo gdzie bym tu poszedł?
1: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tłumy turystów zaplanowały jesienne wyjazdy do Zakopanego. Polacy pokochali krótkie wypady w Tatry.
8: Próbujemy na Kasprowy się wdrapać.
9: A dlaczego wrzesień akurat?
8: Bo w sierpniu byliśmy na wczasach, a dzisiaj taki wyjazd weekendowy.
10: Mniej osób jest na pewno na szlakach, więc jest łatwiej wchodzić.
11: No weekendy są dobre, tylko że warunek to jest pogoda. No, ale wrzesień zawsze jest taki, że to już jest raczej weekendowy.
7: Teraz jest taki okres dla starszych i studenci też, no, taki średni.
12: Obserwujemy ponad 12,5% wzrost rezerwacji jesiennych w porównaniu do zeszłego roku.
1: Dodawał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Zainteresowanie weekendami widać w cennikach. Pobyty od piątku do niedzieli są droższe niż noclegi w pozostałe dni tygodnia.

0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus.
1: Motywem przewodnim naszego niedzielnego spotkania będą przeboje zespołu The Beatles, a moimi Państwa gośćmi będą gitarzyści i wokaliści Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Nowatorski zabieg przeprowadzono na słupskiej kardiologii.
2: Mało inwazyjny zabieg wewnątrznaczyniowy polegający na mechanicznym usunięciu skrzepliny, skrążenia płucnego, dedykowany około 10% najcięższych przypadków zatruwości płucnej. Jest to nowoczesna, ratująca życie procedura, którą stosuje się u pacjentów z ostrą, masywną zatruwością płucną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia.
1: Zdrowie rośnie z dobrych nawyków. Otwarte spotkanie dla dzieci i rodziców pod tym hasłem zorganizowane zostanie jutro przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie.
3: Już tu zachęcę może Państwa, abyście przyszli, czy z dzieciakami, czy sami, ponieważ zawsze coś możemy się ciekawego, nowego dowiedzieć w formie wiedzy darmowej.
1: Dziś też o tym, co zrobić ze zniszczonymi banknotami.
4: Czy zdarzają się takie sytuacje, czy często? Raczej nie. Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami. Możecie Państwo w każdym banku wymienić taki banknot.
1: Szczegóły jeszcze przed 18:00. Zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: TVP. Widzimy się.
6: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie. Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin Traugutta 30.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.
10: Radio Plus Koszalin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W pracowni hemodynamicznej Słupskiego Szpitala przeprowadzono pierwszy zabieg trombektomii płucnej u pacjenta hospitalizowanego w oddziale internetowym.

0: mało inwazyjny zabieg wewnątrznaczyniowy polegający na mechanicznym usunięciu skrzepliny, skrążenia płucnego, dedykowany około 10% najcięższych przypadków zatruwości płucnej. Jest to nowoczesna, ratująca życie procedura, którą stosuje się u pacjentów z ostrą, masywną zatruwością płucną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia, gdy standardowe leczenie farmakologiczne jest niewystarczające lub przeciwwskazane. Zabieg wykonuje się w pracowni hemodynamiki lub radiologii zabiegowej. Lekarz wprowadza specjalny cewnik przez nakłucie w pachwinie, przez żyłę udową lub na szyi, żyła szyjna i pod kontrolą RTG kieruje go bezpośrednio do zablokowanych naczyń w płucach. Usunięcie zakrzepu odbywa się najczęściej za pomocą dwóch technik. Rozwój procedur udzielanych pacjentom w oddziale kardiologicznym wspiera zarząd Słupskiego Szpitala. Warto wspomnieć, że w tym roku kardiologia otrzyma nowe, lepsze wyposażenie. Szpital zainwestował w jej rozwój ponad 22 miliony złotych, z czego 19 milionów pochodziło ze środków KPO. W ramach tegorocznej modernizacji oddziału kardiologicznego Słupski Szpital dokonał zakupu 3 echokardiografów wraz z systemem zarządzania, archiwizacji i raportowania, dokonał adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamicznej i pracowni elektrofizjologii do montażu angiografów, zakupu 2 angiografów z wyposażeniem, 2 aparatów do znieczulania, 2 zestawów mebli do pracowni angiografii, modernizacji rezonansu magnetycznego oraz zakupu atlasu do ćwiczeń.
1: Zabieg przeprowadzili dr Piotr Nachyła i dr Tomasz Dryja wraz z zespołem przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W tym roku szpital zainwestował w jego zakup ponad 22 miliony złotych, z czego ponad 19 pochodziło ze środków KPO.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Zdrowie rośnie z dobrych nawyków. Otwarte spotkanie dla dzieci i ich rodziców pod tym hasłem zorganizuje jutro Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Spotkanie dotyczące zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego trybu życia odbędzie się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej o 11:00. Mówi rzeczniczka koszalińskiej lecznicy Marzena Sutryk.
2: Chcemy zaprosić rodziców oraz dzieci w wieku szkolnym, by skorzystali z wiedzy i warsztatów kulinarnych, które mają być sposobem na zdrowy tryb życia, na zdrowe życie. To jest spotkanie nie tylko dla dzieci z chorobą otyłościową i ich rodziców, a więc to spotkanie dla każdego dziecka i jego opiekunów, by można było dowiedzieć się, co robić, by uniknąć problemu otyłości. Będzie ciekawie, aktywnie i smacznie. W programie jest m.in. wykład dr Katarzyny Zielińskiej-Kapustyńskiej, która jest koordynatorem oddziału dziecięcego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Będzie też krótka prelekcja naszej dietetyczki o zdrowym odżywianiu. Będzie też mówić i w praktyce pokazywać, co można dobrego przygotować do śniadaniówki. Pani Adriana Andrusieczko, która prowadzi firmę cateringową. Ta sama firma przygotuje również pyszny poczęstunek, zdrowy poczęstunek, z którego będzie można skorzystać. Szpital przygotował również mnóstwo przydatnych gadżetów dla uczestników spotkania.
1: Cennych porad udzieli podczas spotkania szpitalna dietetyk.
3: Martyna Szadzińska-Freud, jestem dietetykiem.
4: Na wstępie zaznaczę, że bardzo się cieszę, że w ogóle takie akcje są organizowane, bo takich akcji jest stanowczo za mało. Pamiętajmy, że opieka dietetyczna tak naprawdę w naszym kraju funkcjonuje jako opieka prywatna, więc już tu zachęcę może Państwa, abyście przyszli, czy z dzieciakami, czy sami, ponieważ zawsze coś możemy się ciekawego, nowego dowiedzieć w formie wiedzy darmowej. A dlaczego to jest tak istotne? No dlatego, że na pewno głównym problemem, jaki obserwujemy u dzieci i młodzieży, jest problem narastającej fali nadwagi i otyłości. Nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. Skala problemu jest ogromna, dlatego my jako specjaliści musimy na każdym etapie rozwoju uświadamiać rodziców, ale też dzieci, jakim ogromnym problemem jest nadwaga, otyłość i jak łatwo też możemy poczynić małe kroki ku temu, żeby to zmienić.
5: I co, największym winowajcą jest cukier?
4: Tak naprawdę powiedziałabym, że największym winowajcą, to może zabrzmi brutalnie, ale to jesteśmy my sami rodzice, tak? Dlatego, że dzieci są bardzo plastyczne, jeżeli chodzi o budowanie nawyków. Dzieci uczą się od rodziców. To my bardzo często mamy złe nawyki żywieniowe i wciągamy w to nasze dzieci. Więc jakby zaczęłabym od siebie, od nas rodziców, że to my jesteśmy nauczycielami tych zdrowych nawyków. I to tutaj jest, myślę, ten największy problem, bo już to dalej, co kładziemy na talerz, no to jakby to są już tego konsekwencje. Natomiast jeżeli już mówimy o produktach żywnościowych, to tak, zdecydowanie, no cukier jest jednym, nadmiar cukru, dlatego że uczę zawsze metod, które nie są gwałtowne i rygorystyczne, natomiast rzeczywiście obserwujemy, że dzieci no jedzą po prostu tych produktów wysokowęglowodanowych, przetworzonych zdecydowanie za dużo. Wiąże się to właśnie z tym, że my jako rodzice na to wpływamy. Wpływa też na to środowisko, w jakim dzieci się otaczają, tak? Czyli nawet to, że dziecko widzi, tak, że kolega, koleżanka jedzą jakieś słodkie rzeczy, ono też chce, tak? Ma dostęp, dzieci mają dostęp do pieniędzy, mają dostęp do sklepików, po prostu jest tego dużo, tak? Żywności przetworzonej z wysoką zawartością cukru i to jest tutaj ten problem. Jeżeli chodzi o takie żywienie w szkołach, w przedszkolach, tak, czyli mówimy o żywieniu zbiorowym, tutaj myślę, że naprawdę zmienia się ku lepszemu, nawet teraz przecież od 1 września mamy zmianę w tym systemie, więc tutaj jest to bardzo dobry kierunek, tak, jest coraz więcej warzyw, jest coraz więcej owoców, ta dieta jest, nie jest monotonna, natomiast to rzeczywiście, tak jak wspomniał, sam cukier jest jedną z takich przyczyn, natomiast też poruszyłabym tutaj takie inne nawyki, jak na przykład to, że nasze dzieci się nie ruszają, bardzo dużo spędzają czasu przy komputerze, przy monitorach, przy telefonie, no bo mówimy tutaj i o małych dzieciach, tak i o nastolatkach, więc tego ruchu też nasze ciało bardzo potrzebuje i też my jako rodzice doprowadzamy do tego, że nasze dzieci mało chętnie się ruszają, bo najłatwiej dziecko uspokoić w tym momencie, w tych czasach właśnie przez danie dziecku gotowego produktu, jakim jest telefon, bajka, tablet. I my sami jako rodzice, jako dorośli mało się ruszamy, więc jak ktoś mnie pyta zawsze, gdzie jest też ten problem, który łatwo zmienić, to jest właśnie ten ruch, a w sumie brak tego ruchu. No i takie nawyki bardzo proste, na przykład to, że dzieci nie jedzą regularnie, nie są nauczone jedzenia śniadań, nie są nauczone brania śniadaniówki do szkoły, to my rodzice musimy kształtować te nawyki u swoich pociech, a one są bardzo plastyczne i to też bardzo szybko daje efekty.
1: Przypomnę, spotkanie dla rodziców i dzieci jutro w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Początek o 11:00, wstęp jest wolny, a tematem zajął się Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Uprane w pralce, naderwane, sklejone taśmą, zniszczone lub zużyte polskie pieniądze, banknoty i monety, czy zachowują swoją wartość, czy i gdzie można je bezpłatnie wymienić na nowe? Tym tematem zajęła się Magda Gliszczyńska.
2: Zapewne każdy z nas spotkał się z taką sytuacją i pytaniem, co zrobić z uszkodzonym banknotem.
3: Tak, zdarzyło się.
2: Jak bardzo był uszkodzony, zniszczony ten banknot? Co się z nim zadziało?
3: No, był rozerwany na przykład albo poklejony i to jeszcze tak dosyć niefortunnie, także trzeba byłoby go zwrócić po prostu do banku.
2: A wiedział pan właśnie, co zrobić z takim banknotem?
3: Tak, oczywiście wiedziałem, że trzeba się udać do banku i wymienić go po prostu.
2: I bez problemu tak?
3: Bez problemu został wymieniony na dobry banknot, nieuszkodzony.
2: W sklepie często zdarza się taka sytuacja?
3: No może niezbyt często, ale zdarzają się takie sytuacje. Także korzystam z wymiany.
4: No trafiają się, ale to nie ma żadnego problemu. Niektórzy robią problem, przeważnie w sklepach. W banku to żadnego problemu nie ma.
2: Można na spokojnie wymienić.
4: No, oczywiście, że tak.
2: Zdarza się, że takie banknoty zniszczone, które są naderwane albo sklejone, znajdują się w kasie?
5: Tak, znajdują się i wtedy nie ma problemu, my oddajemy do banku.
2: Niektórzy pytają albo proszą o to, żeby wymienić?
5: Tak, jak najbardziej.
2: Czyli jednak każdy woli mieć taki nieuszkodzony banknot.
5: No na pewno woli mieć nieuszkodzony banknot, no ale nie mamy z tym problemu.
2: A zatem udałam się do banku, żeby zapytać, czy często zdarzają się takie wymiany i czy rzeczywiście załatwimy to od ręki, bez problemu. Ja sama również miałam taką sytuację, że banknot się naderwał, sklejałam taśmą, zastanawiałam się, co zrobić z takim banknotem. Często w sklepie nam ktoś również może wydać taki zniszczony banknot, nie zauważymy. Co zrobić, czy takie banknoty można wymieniać? To pytanie do pani Renaty Wilanowicz, pracownika banku, z którą spotykam się dzisiaj i właśnie na ten temat będę rozmawiać. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
2: Pani Renato, czy często zdarzają się takie sytuacje, że klienci przychodzą z uszkodzonymi, zniszczonymi banknotami?
6: Czy zdarzają się takie sytuacje, czy często? Raczej nie. Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami.
2: Co zrobić, jeśli taki banknot znajdziemy w naszym portfelu?
6: Tak, oczywiście. Możecie Państwo w każdym banku wymienić taki banknot.
2: Czy zwracana jest w 100% kwota i wartość tego pieniądza, tego banknotu?
6: Jeżeli on jest w 100% cały, to tak, a jeżeli od 45 do 75% połowa wartości.
2: Czyli jakie musi być to zniszczenie? Jak duże, że wtedy właśnie ta kwota nie jest zwracana w 100%?
6: Czy nie ma po prostu części banknotu? Jeżeli jest poniżej 45, no to już tutaj nie będzie zwracane, tak? Jeżeli od 45% wielkości do 75%, połowa wartości, załóżmy, jeżeli 100 zł to było, to 50 zł zostanie Państwu zwrócone.
2: Częściej ta sytuacja pewnie dotyczy banknotów, a co z monetami? Czy również można wymienić takie monety?
6: Tak, oczywiście można wymienić też takie banknoty, ale tutaj już są inne procedury.
2: Czyli?
6: Jeżeli chodzi o monety, jeżeli zachowało się przynajmniej rdzeń lub pierścień, to też są do wymiany.
2: Czy często zdarza się właśnie, że przychodzą klienci i mają na przykład monety i chcą wymienić je na banknoty? Czy Państwo takich wymian dokonujecie?
6: Czy klienci tak jak najbardziej zbierają do skarbonek i wymieniają takie pieniążki, przychodzą tutaj do banku i wymieniają jak najbardziej.
2: Czy trzeba mieć przeliczoną kwotę?
6: Czy trzeba wiedzieć, ile się ma środków. Najlepiej, żeby były posegregowane pieniążki i wtedy my przeliczamy i wymieniamy na większe nominały.
2: Jeśli więc trafi nam się uszkodzony banknot, bez problemu wymieniamy go w banku. A jeśli udajemy się za granicę i chcemy wymienić walutę na obowiązującą w danym kraju, najlepiej zaplanować to z wyprzedzeniem i przed wyjazdem, jeszcze w Polsce. Można zrobić to korzystnie w kantorach internetowych, aplikacjach wielowalutowych lub gotówkowo w lokalnych kantorach.
1: I w tej godzinie to wszystko, za chwilę wiadomości, a po nich zapraszam na program Tu się dzieje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
7: Autopromocja.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus.
8: Motywem przewodnim naszego niedzielnego spotkania będą przeboje zespołu The Beatles, a moimi Państwa gośćmi będą gitarzyści i wokaliści Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko...

0: Reklama. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
7: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Zapraszamy do serwisów Renault Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Plus Koszalin.
1: Coraz drożej na stacjach paliw. Jest ważna decyzja Sejmu. Został tymczasowo aresztowany sprawca podwójnego zabójstwa w Koszalinie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział 3000 uczniów. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. A Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego, to wie Mateusz Gołębiewski.
2: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby spaść do 2,60 zł na litrze.
3: Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
2: Apeluje Norbert Kaczmarczyk z PiS. Rząd proponuje z kolei podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program CPN. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
4: Jeśli prezydent ją zawetuje, to nie będzie możliwości obniżenia cen paliw.
2: Wcześniejszą wersję tych przepisów Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Idzie na 3 miesiące za kratki. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To po dramatycznych wydarzeniach w Koszalinie. We wtorek w jednym z mieszkań znaleziono ciała kobiety i mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany to brat zamordowanej.
5: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
1: Informuje Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. 53-latek złożył obszerne wyjaśnienia i przyznał się do pozbawienia życia obu ofiar, ale zaprzecza, by działał ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże zagłosuj. O szczegółach Urszula Bienia.
6: Wyniki prawyborów wskazują jasno, do drugiej tury wszedłby Łukasz Gibała oraz Aleksandra Owca.
7: Łukasz Gibała to jest ponad 27% głosów, Aleksandra Owca 20% głosów i podium zamyka Michał Klimek ponad 10% głosów. Później jest Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Sławomir Pietrzyk i głosy nieważne, to jest około 8%.
6: Mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. W ramach kampanii każdy z kandydatów otrzymał listę postulatów od młodzieży.
7: Uczniowie szkół średnich powinni mieć bezpłatną komunikację miejską. Kwestia posiłków chociażby w szkołach. Odzewu nie mamy od jakiegokolwiek kandydata.
6: Dodaje Paweł Mrozek. Teraz wszystko w rękach krakowian. Ci pójdą do urn 27 września.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą pomóc, a robią im krzywdę. Setki jeży trafia do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole koło Piotrkowa Trybunalskiego. To przez nadgorliwość spacerowiczów. Zdecydowana większość zwierząt nie potrzebuje pomocy, zaznacza Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
8: Co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt. Tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
1: A każda taka przeprowadzka to dla jeża duży stres. Lepiej zostawić go w naturalnym środowisku, a do ośrodka zabrać tylko wtedy, gdy jest na przykład ranny.

0: się dzieje.
1: Derbowe spotkanie szczypiornistów Gwardii Koszalin z Pogonią Szczecin już jutro.
2: Sandra SPA Pogoń Szczecin, która wzmocniła się bardzo mocno przed sezonem i na pewno będzie to bardzo wymagający rywal, ale jak już historia spotkania między nami pokazała, że potrafimy z tym zespołem również wygrywać i z takim nastawieniem musimy też przyjść w następnym spotkaniu ligowym. Nie będzie to łatwy okres, ponieważ w sobotę mierzymy się z nimi na własnej hali w ramach rozgrywek Ligi Centralnej Mężczyzn, a w następną środę już również na naszej hali będziemy ich gościć w ramach rozgrywek Pucharu Polski.
1: Niemal zapomniany grób powstańca warszawskiego spoczywającego na Pilskim cmentarzu zostanie odnowiony i oznaczony.
3: 27 września, Dzień Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego, organizujemy odsłonięcie i poświęcenie pierwszego nagrobka świętej pamięci Eugeniusza Larocha, pseudonim Błyskawica, powstańca warszawskiego. Pan Eugeniusz zmarł w 2002 roku. Grób ten coraz bardziej popadał w niepamięć. Dało się doprowadzić do tego, że został postawiony taki prowizoryczny grób i dzięki temu pan Eugeniusz tak naprawdę po 24 latach odzyskał imię i nazwisko.
1: Przed nami pierwsze koncerty z cyklu Prehanza, podczas których zagrają.
4: Dwa koncerty w ramach Prehanzy. Pierwszy koncert 19 września, Chęcki Trio. Drugi już kilka dni później, bo 24 września, Pędowski. To zespół Marcina Pędowskiego, cenionego polskiego basisty.
1: O tym dziś w Tu się dzieje. Agnieszka Górska, zapraszam.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.

0: Wielkie dzieje.
1: Wygraną w Ciechanowie rozpoczęli nowy sezon Ligi Centralnej Szczypiorniści Gwardii Koszalin. Teraz przed zespołem znacznie trudniejsze zadanie. Najpierw w rozgrywkach ligowych, a chwilę później w Pucharze Polski. O udanym początku sezonu, nowych twarzach w drużynie oraz planie na starcie z wyżej notowanym rywalem w naszym materiale.
2: Piotr Stasiuk, Energia Gwardia Koszalin.
3: Przygotowania do tego sezonu były dla nas bardzo istotne ze względu na to, że zmieniliśmy trzon zespołu i kilku zawodników pożegnało się z naszym zespołem i pozyskaliśmy nowych, młodszych nieco graczy z doświadczeniem już w lidze centralnej. Najważniejsze było do tego przygotować się zdrowotnie, ponieważ kilka jakichś drobniejszych urazów mieliśmy. No w większości się uporaliśmy i myślę, że te rozgrywki będą zupełnie inaczej wyglądały niż w poprzednim sezonie. Nasz mecz w pierwszej kolejce z Jurantem Ciechanów na pewno nie stawiał nas w rali faworyta. Jechaliśmy tam z chęcią zwycięstwa, z wolą walki, z nastawieniem przede wszystkim na to, żeby zagrać swoją piłkę ręczną, narzucić swoje tempo i myślę, że wynik pokazuje, że nam się to udało. Oczywiście to jest pierwszy mecz, tym bardziej wyjazdowy, to cieszy, ale nie ma co zbytnio tutaj wpadać w euforię. No na pewno musimy jeszcze popracować nad zgraniem, ponieważ przez różne mikrourazy mieliśmy utrudnione to zgranie i teraz myślę, że od najbliższych dni już będziemy mogli nieco płynniej grać, przede wszystkim w ataku pozycyjnym. W następnej kolejce czeka nas bardzo trudny przeciwnik, jeden z głównych pretendentów do tego, żeby awansować do Superligi. Mam tu na myśli Sandrę SPA Pogoń Szczecin, która wzmocniła się bardzo mocno przed sezonem i na pewno będzie to bardzo wymagający rywal. Ale jak już historia spotkania między nami pokazała, że potrafimy z tym zespołem również wygrywać i z takim nastawieniem musimy też przyjść w następnym spotkaniu ligowym. Nie będzie to łatwy okres, ponieważ w sobotę mierzymy się z nim.

0: Ankę i pokusić się tutaj o 3 punkty. Najmocniejsze strony zespołu ze Szczecina, no to jest myślę już doświadczenie i jest tu kilku naprawdę bardzo dobrych zawodników. Mam tu na myśli młodego naszego wychowanka Adama Witkowskiego na bramce, czy lewoskrzydłowego Krysiaka, który jeszcze niedawno reprezentował Zagłębie Lubin w rozgrywkach Superligi. No ale jest wielokrotny król strzelców Polok, jest też Biernacki, doszedł Wrzesiński, także na pewno tutaj to doświadczenie i ofensywę mają bardzo mocną. No a tak jak pokazały poprzednie rozgrywki, zespół Pogoni też słynie z tego, że ma bardzo solidną obronę i tutaj na pewno też nie będzie łatwo. My przygotowujemy się tak jak zawsze do meczu z Pogonią, czyli mamy jakiś tam plan na to, żeby ich zneutralizować. W poprzednich spotkaniach gdzieś tam to funkcjonowało, więc wiele nie będziemy zmieniali do przygotowania do tego zespołu. Kolejne spotkania, tak jak już wspomniałem, po meczu ligowym z Pogonią czeka nas pucharowe granie również z zespołem ze Szczecina. No i później będziemy mieli 3 kolejne spotkania u siebie. Mam tu na myśli Grunwald Poznań, Arum Gorzów i będzie jeszcze zespół Nielby Wągrowiec u nas gościł, także 3 kolejne spotkania po Szczecinie nas czekają we własnej hali. I tak jak już pokazały poprzednie spotkania, liczymy tutaj na doping kibiców, którzy bardzo licznie się stawiają i bardzo mocno nas dopingują. Nawet w tych ciężkich czasach słyszeliśmy same słowa otuchy i, że tak powiem, parły nas do tego, żeby walczyć o tą ligę centralną. Po zwycięstwie w Ciechanowie chcemy tutaj naszym kibicom też nie lada emocji przysporzyć, tym bardziej pokusić się o niespodziankę z Pogonią, walczyć o punkty w każdym kolejnym spotkaniu. Sytuacja kadrowa jest coraz lepsza. Mieliśmy naprawdę te przygotowania dosyć ciężkie. Kilka mikrourazów wykluczyło nam zawodników. W ostatnim momencie dołączył do nas Christos Mingas, pochodzący z Grecji. Zawodnik, który dołączył na pozycję obrotowego. Także tego zgrania nam jeszcze brakuje. Większość urazów jest już wyleczonych. Jeszcze boryka się z delikatnymi bolączkami. Jeden z zawodników, drugi z zawodników, mam tu na myśli Dylena Grubelnika, też ma uszkodzony staw skokowy, więc jeszcze chwilę musimy na niego poczekać i czekamy na jego powrót. Także jeżeli wszyscy będziemy zdrowi, to na pewno będzie tutaj na co popatrzeć. Będzie na pewno kilka ciekawych zagrań. Większa możliwość roszady w składzie, to też daje komfort prowadzenia zespołu. I tutaj myślę, że to zdrowie, jak nam dopisze, to będziemy mogli naprawdę pokazać fajny handball.
1: Spotkanie derbowe już jutro. Gwardia Koszalin zmierzy się w hali przy Śniadeckich z Pogonią Szczecin o 17:00.
2: Tu się dzieje.

0: się dzieje.
1: Zapomniany grób powstańca warszawskiego na Pilskim Cmentarzu wkrótce odzyska właściwy wygląd i pomoże poznać historię spoczywającego tam człowieka. Mowa o zmarłym w 2002 roku Eugeniuszu Lorochu, uczestniku powstania, który po wojnie zamieszkał w Pile i tu także zmarł. Grób nie był wcześniej oznaczony, popadał w zapomnienie. Udało się go odnaleźć dzięki wolontariuszom z Muzeum Powstania Warszawskiego, a dzięki dofinansowaniu z IPN-u postawić nagrobek. Uroczystość odbędzie się 27 września w Dniu Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego. Więcej o tej historii Michał Zimny ze Stowarzyszenia Pilscy Patrioci.
2: 27 września, w Dzień Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego, organizujemy odsłonięcie i poświęcenie pierwszego nagrobka świętej pamięci Eugeniusza Lorocha, pseudonim Błyskawica, powstańca warszawskiego. Dlaczego pierwszego nagrobka? Pan Eugeniusz zmarł w 2002 roku. Grób ten coraz bardziej popadał w niepamięć. Krzyż użyty podczas pogrzebu z racji warunków pogodowych po prostu zniszczony. Nikt tego grobu nie odwiedzał. Początek 2026 roku była to po prostu taka malutka łączka zarośnięta chwastami o wymiarach oczywiście pasujących do grobu. Nikt zbytnio nie wiedział, kto tam jest pochowany. Dzięki tutaj wolontariuszom z Muzeum Powstania Warszawskiego naszym działaniom udało się doprowadzić do tego, że na 1 sierpnia 2026 roku został postawiony taki prowizoryczny grób i dzięki temu pan Eugeniusz tak naprawdę po 24 latach odzyskał imię i nazwisko. Ta historia na tym się nie kończy, ponieważ dzięki kolejnym staraniom udało się uzyskać dofinansowanie z Instytutu Pamięci Narodowej, by ten grób został tak naprawdę pierwszy raz postawiony. W związku z tym chcemy, żeby ta bardzo zapomniana postać, chyba jedna z najbardziej zapomnianych, jeśli chodzi o osoby zasłużone dla walki o niepodległość Pile, została w sposób szczególny uczczona, więc liczymy na to, że na pewno na poczty sztandarowe, szczególnie na po prostu zwykłych mieszkańców. To jest najważniejszą kwestią jest to, żeby przywrócić świadomość o tym, że pan Eugeniusz Loroch żył w naszym mieście i tutaj swojej ziemskiej wędrówki dokonał. A kim był pan Eugeniusz Loroch, jeśli chodzi o życiorys, biografię? Urodził się w Bydgoszczy jako syn cukiernika Leona Lorocha, który niestety został jako żołnierz w 1939 roku w ramach Batalionu Obrony Narodowej włączony do walki. Walczył nad Bzurą. Być może pana Leona historia by się skończyła tak jak wielu innych żołnierzy 1939 roku, czyli po prostu jako jeniec wojenny trafiłby do kolejnych stalagów i by przeżył wojnę. Ale niestety, pan Leon był jednym z 200 żołnierzy, którzy trafili do niewoli niemieckiej. No i niestety został również ofiarą zbrodni wojennej, ponieważ już jako jeniec wojenny, a nie jako żołnierz, został rozstrzelany podczas zbrodni w Boryszewie koło Sochaczewa. W tym momencie, gdy pan Eugeniusz został sierotą, trafił pod opiekę wuja do Warszawy i jako 14-latek wraz z wujem Józefem ruszył do powstania w ramach Batalionu Kieliński. Walczył o naszą wolność. Następnie po powstaniu wyszedł z ludnością cywilną z miasta, prawdopodobnie przez obóz w Pruszkowie i następnie jego losy skierowały się właśnie do Piły. No i tutaj właśnie żył. Nie mamy większej informacji co do jego życiorysu powojennego. Był osobą skromną. No i tak naprawdę bardzo skromnie też został potraktowany, jeśli chodzi o kwestię pochówku. Także po tych 24 latach od jego śmierci w końcu będzie można o nim przeczytać na pomniku. Pięknie wykonany pomnik Funduszy Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że pozwoli na godne upamiętnienie pana Eugeniusza Lorocha, pseudonim Błyskawica. Zachęcamy wszystkich, żeby się pojawić 27 września o godzinie 12 koło głównej bramy cmentarza komunalnego w Pile. No, żeby oddać mu cześć i hołd, bo na to zasługuje swoim życiorysem. Mam nadzieję, że to będzie taki sposób oddania hołdu panu Eugeniuszowi. No i myślę, że wszystkim tym, którzy gdzieś spoczywają w tych już bezimiennych grobach, o których już nikt nie pamięta, nikt nie wie, jak potoczyły się ich życiowe losy, jak wiele zrobili dla nas, dla Polski.
1: Przypomnę, uroczystość na Pilskim Cmentarzu 27 września o 12.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
9: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: Jazzowe improwizacje, klimat poezji śpiewanej i muzyczna rozgrzewka przed jednym z najbardziej kultowych festiwali w mieście. Centrum Kultury 105 w Koszalinie otworzyło jesienny sezon z mocnym uderzeniem. Przed nami pierwsze koncerty z cyklu Prehanza, podczas których zagrają Piotr Chęcki Trio oraz Pędowski, a także kameralny wieczór bardów. O nadchodzących wydarzeniach i jazzowych akcjach w koszalińskich szkołach w rozmowie Oliwii Kisielewskiej.
2: Sylwia Purta, impresariat Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Wracamy do zamkniętych sal, do tych bardziej kameralnych, może bardziej klimatycznych dźwięków. I jesień to w Centrum Kultury przede wszystkim Hanza Jazz Festival, który w tym roku odbywa się od 22 do 24 października. To mogę tylko na razie na ten moment powiedzieć, że to nie będą tylko koncerty, ale także wiele wydarzeń towarzyszących, jak wystawy, pokazy filmowe, mini koncerty w szkołach, liceach koszalińskich. To już taka nasza też hanzowa tradycja. No ale zanim ta Hanza, to również prehanza, czas na zapowiedź Hanzy, czyli dwa koncerty w ramach prehanzy i też w ramach 50-lecia Centrum Kultury 105, bo my cały 2026 rok obchodzimy huczne urodziny 50 CK 105. No i właśnie z tych dwóch okazji pierwszy koncert 19 września w sobotę o godzinie 19:00 Chęcki Trio. Piotr Chęcki to polski saksofonista, kompozytor i producent, który konsekwentnie eksploruje granice dźwięku i formy, a w Centrum Kultury 105 zaprezentuje się z AI Deluxe Slay Jazz, takim albumem, to jego drugi album, który po intymnym domowym debiucie wraca z materiałem radykalnie innym, żywym, spontanicznym i uchwyconym w czasie rzeczywistym. To jest pierwszy koncert w ramach Prehanzy, drugi już kilka dni później, bo 24 września, to czwartek, ale również o godzinie 19:00. Oba te koncerty w sali widowiskowej CK 105 się odbędą, więc tego 24 września Pędowski to zespół Marcina Pędowskiego, cenionego polskiego basisty, który współpracował m.in. z Fiszem, z Kubą Stankiewiczem czy z Nataszą Urbańską. Zespół promuje ich najnowszy krążek Kuratorium. Za debiutancką płytę Pędowski otrzymał Mateusza Trójki, czyli radiową nagrodę za najlepszy debiut jazzowy roku. Z kolei już koniec września to również bardzo klimatyczna propozycja. W klubie 105 Wieczór Bardów, już po raz kolejny będzie miało to miejsce wydarzenie właśnie w Centrum Kultury 105, a Wieczór Bardów ma przybliżyć twórczość artystów reprezentujących szeroko pojętą poezję śpiewaną. Bardowie będą wykonywać swoje autorskie utwory. Mamy na celu tutaj integrację tego środowiska, ale także przybliżenie mieszkańcom Koszalina właśnie tego typu twórczości, tego typu sztuki. Na scenie w klubie 105 wystąpią Wal Jarosz z Koszalina, Marek Kopczyński z Białogardu, Zbigniew Wojciechowicz z Polic, Bogdan Żołnierowicz z Kołobrzegu, Piotr Harzewski ze Skierniewic, Maciej Wódz z Kołobrzegu i Darek Dębski z Rekowa.
3: Czyli Centrum Kultury 105 będzie brzmiało jazzowo w tym miesiącu.
2: Jazzowo, bo właśnie jesień taka jazzowa jest. Tak jak mówiłam, w Centrum Kultury 105 przygotowujemy się przede wszystkim do Hanza Jazz Festiwalu, który w przedostatni weekend października, więc jazzowo, klimatycznie, bardzo kameralnie, ale w bardzo fajnych, miłych dźwiękach i mam nadzieję, że fanów jazzu, których w Koszalinie jest dosyć spora grupa, te nasze propozycje zainteresują i przede wszystkim ucieszą.
3: Ja jeszcze tak dopytam o Hanza Jazz Festival. W tamtym roku stworzyliście bardzo ciekawą rzecz, czyli słuchanie przez uczniów jazzu podczas przerw. Czy coś takiego w tym roku też przewidujecie?
2: Tak, planujemy w tym roku również powtórzyć te akcje, bo zeszłoroczna była też drugim razem, kiedy w ramach Hanza Jazz Festival w koszalińskich szkołach średnich pojawiliśmy się na tych najdłuższych przerwach. Mamy zamiar robić to także w tym roku. Hanza Jazz Festival, ten program, harmonogram jest już praktycznie zbudowany. Tutaj ostatnie szlify zachodzą, więc mam nadzieję, że już niedługo ujrzy światło dzienne.
3: I wszystkie szczegółowe informacje, gdzie nasi słuchacze będą mogli znaleźć na temat tych wydarzeń?
2: Też myślę, że już wkrótce na stronie internetowej CK 105, ale także w naszych mediach społecznościowych. społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie.
1: Muzyczne emocje w CK 105 startują już jutro koncertem Piotra Chęckiego Trio w sali widowiskowej CK. I to zaproszenie kończy dzisiejszy magazyn. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Życzę spokojnego, miłego weekendu i do usłyszenia. Agnieszka Górska.
0: Tu się dzieje. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto. Z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Te noże przy świecach. Wyjątkowy koncert pełen emocji, najpiękniejszych melodii. Już 29 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Magia świateł świec, potężne głosy tenorów i niezapomniana atmosfera. Bilety w kasie teatru oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
0: Reklama.
6: Prezydent spotkał się z szefem MONU. To po ostatnich działaniach Rosji. Jest wniosek o areszt. Dwóch mężczyzn doprowadziło do paraliżu na kolei. Nowe twarze i zaskoczenia. Wrócimy też do powołań Jana Urbana. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od śmiertelnego wypadku na obwodnicy Krakowa. Między węzłami Kraków-Wieliczka a Kraków-Bieżanów kierujący osobówką wyszedł z pojazdu i został potrącony przez ciężarówkę. Mężczyzna zginął na miejscu. Dobre, konstruktywne spotkanie. Takie sygnały płyną zarówno od szefa MONU, jak i otoczenia prezydenta po rozmowach w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki spotkał się z ministrem obrony, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W spotkaniu uczestniczyli też szef sztabu generalnego i szef BBN-u. Rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji, a także sytuacji w Ukrainie i współpracy z USA.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał spotkanie bardzo konstruktywnym. Jak mówił, jego ważnym tematem była współpraca z USA, w tym sprawa amerykańskiej bazy w Polsce. Minister zapewnił, że w tej kwestii nie ma różnic między rządem a prezydentem i wyraził nadzieję na podobne rozmowy w przyszłości.
8: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego też.
7: Podobny komunikat płynie z Pałacu Prezydenckiego.
9: To było bardzo dobre spotkanie. To była wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie.
7: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. Rozmawiano też o sytuacji w Ukrainie i informacji przekazanej rządowi przez szefa CIA. Zdaniem wicepremiera rozmowa pokazała, że w sprawach bezpieczeństwa można budować wspólny mianownik.
6: To był Mateusz Gołębiewski. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Ich działania doprowadziły do środowego paraliżu na kolei. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem i poważnych utrudnień dla pasażerów.
10: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn w wieku 50 i 55 lat. Podejrzani mieli spowodować awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów, uszkodzić 4 kable odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym, a następnie ukraść ich elementy. Przyznali się do zarzutów i, jak twierdzą, kierowała nimi chęć osiągnięcia zysku. W wyniku awarii ruch na stacji Katowice był przez 2 godziny całkowicie wstrzymany, a później odbywał się z dużymi ograniczeniami. Podejrzani byli już wcześniej karani. Prokuratura podkreśla, że nie był to akt dywersji.
6: Informowała Natalia Czarnuch. Procedury ewakuacyjne w szkołach pod lupą kuratorium oświaty. To pogłosie wczorajszych alarmów przeciwlotniczych. Ma przyjrzeć się, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i w bezpieczny sposób dla dzieci i personelu. To ustalenia po dzisiejszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hula.
11: Pani kurator oświaty została zobowiązana do tego, żeby zrobić szczegółową analizę we wszystkich szkołach, jakie były podejmowane decyzje, czy to były dobre decyzje, czy dyrektorzy są dobrze przygotowani, czy są określone procedury postępowania, czy te procedury zostały kiedykolwiek przećwiczone.
6: Wojewoda podkreśla, że wczorajszy alarm pokazał, że przygotowanie służb, samorządów i mieszkańców nadal wymaga pracy.
1: Wiadomości Radia Plus.
6: Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze reprezentacji. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
0: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
12: U nas, nie wiem co będzie, nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
0: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
6: Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią na wyjeździe.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Oto Jack, pick-upy Jack, agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto, z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago, Piła Krzywa 11, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: And for love's sake, each mistake, oh.

0: reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Śmiertelny wypadek na A4. Ciężarówka potrąciła mężczyznę. Prezydent leci do USA, weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Trumpa. Prace uczniów ozdobiły korytarze szpitala. Wyjątkowa akcja w Nowym Sączu. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na A4 między węzłami Kraków-Wieliczka i Kraków-Bieżanów ciężarówka potrąciła mężczyznę, który wysiadł z auta. Zginął na miejscu. Trwa akcja służb.
2: Ze stojącego w korku Forda wyszedł 73-latek, który wpadł z prawej strony na skrajnym pasie wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy.
1: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Prezydent Karol Nawrocki leci do USA. W planie wizyty jest udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. Według przedstawionego programu prezydent weźmie udział w przyjęciu w Nowym Jorku. Kancelaria prezydenta nie zapowiedziała w tym komunikacie osobnych rozmów z Białym Domem.
3: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center.
1: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
3: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
1: W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach, rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza. Przyznano blisko 10 milionów złotych. To niemal połowa z 23 milionów z unijnej puli na odbudowę dolnośląskich remiz po powodzi. Sprawie przygląda się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
4: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
5: Marszałek Dolnego Śląska, pan Paweł Gancarz, nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
4: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć 2 stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
1: Stoszowice wykazały łącznie 136 milionów złotych strat. Sąsiednie Bardo, mocniej dotknięte powodzią, oszacowało straty na 80 milionów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prace uczniów małopolskich szkół ozdobiły kolejne korytarze szpitala w Nowym Sączu. Tym razem kilkanaście kolorowych obrazów pojawiło się na ścianach poradni onkologicznej, mówi zastępca dyrektora Bogusław Latacz.
6: Ważne jest, żeby w takich miejscach, gdzie ludzie z reguły spotykają się nie z powodów jakiejś wielkiej radości, mieli możliwość oderwania się, spojrzenia na coś zupełnie innego.
7: No ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy ozdobić te korytarze tymi pięknymi pracami. Więcej kolorów, radości.
8: Pacjenci będą się tak lepiej czuli, jak zobaczą jakieś takie rysunki. Może pacjenci zrozumieją, że nie jest tutaj tak jakoś szaro, ponuro.
1: Prace powstały w ramach konkursu Magia Lotu, który zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury Sokół.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
9: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na prywatkę z Radiem Plus. Na początek ABBA, no i potem grupa Queen, I Want to Break Free.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny mikser rozpoczyna Fancy swoim kultowym hitem Flames of Love. Potem FR David Words, Eurythmics Sweet Dreams, a także Belinda Carlisle w piosence La Luna.

śpiewała Belinda Carlisle, a przed nami Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i ich wersja hitu Always on My Mind. Potem Bananarama i Venus, a także Kylie Minogue w piosence The Locomotion.

Pora na polskie przeboje. Oto grupa Papa Dance i Kamikaze Wróć, potem Franek Kimono, King, Bruce Lee, Karate Mistrz, a także zespół Kombi w nagraniu Nasze Rendezvous.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie w naszej prywatce grupa ABBA, tym razem w piosence Super Trooper. Potem Iwan Fotonowela, a także Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

To był Ryan Paris i Dolce Vita. W dalszym ciągu hity spod znaku Italo Disco to Rick Fellini, Welcome to Rimini, potem holenderski duet Fantastic Costa Blanca, a także Danuta Lato w piosence Touch My Heart.

0: Radio Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na klasykę muzyki disco. To Gloria Gaynor, I Will Survive, potem Amanda Lear, Enigma, a także grupa Bee Gees i Tragedy.

To było trio Bee Gees, a teraz już Donna Summer, Hot Stuff, Lips Incorporated, Funky Town, a także grupa Kool & The Gang Celebration. Będzie też Earth, Wind & Fire i September.

To była grupa Earth, Wind & Fire, teraz zespół Village People i YMCA. Potem formacja Boys Don't Gang i Can't Take My Eyes Off You, a także Barry White w piosence You're the First, the Last, My Everything.

0: Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie w piątkowy wieczór ABBA, tym razem Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight, potem Modern Talking, Your My Heart, Your My Soul, a także grupa Bad Boys Blue i Your Woman.

To była Sabrina i Boys, Boys, Boys, a my nadal pozostajemy we Włoszech. Oto Toto Cotugno Italiano, Ricky Poveri, Sara Perché Ti Amo, a także grupa Gypsy Kings i wiązanka ich największych przebojów.

To była grupa Eruption w kultowym hicie One Way Ticket, a teraz najsłynniejszy taneczny hit wszechczasów. Grupa Up by Dancing Queen, potem Bee Gees Stayin' Alive, no i nadal będzie filmowo Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life.

The Time of My Life śpiewali Jennifer Warnes i Bill Medley. Oto jeszcze jedna piosenka z filmu Dirty Dancing, utwór Hungry Eyes, wykona go Eric Carmen, potem Chris DeBarque, Missing You, a także Cliff Richard i We Don't Talk Anymore.

To była grupa Beach Boys i Kokomo, a przed nami duet jednego, ale za to wielkiego przeboju. Suzy Quatro i Chris Norman i Stumbling In. Potem kolejny duet Shakin' Stevens i Bonnie Tyler Rockin' Good Way, a także Billy Joel w nagraniu Uptown Girl.

To był Billy Joel, Uptown Girl, teraz zrobi się bardziej rockowo. Zespół Kiss, I Was Made for Loving You, a także Steve Miller Band i Abracadabra. Będzie też Robin Gibb w solowym przeboju.

Robin Gibb i jego słynny hit Juliet, teraz holenderski duet Fantastic Everybody Loves the Sunshine, potem włoski duet śpiewający po hiszpańsku, czyli Rigueira y Vamos a la Playa, na koniec tego miksu Desirel i Voyage Voyage.

Desirel przebojem Voyage Voyage zakończyła nasze piątkowe spotkanie. Kolejna prywatka już jutro w sobotę. Czekam na Was o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.